0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Vox FM.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnią już niedzielę września. W studiu witam także moich i Państwa gości. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. W Ewangelii Świętego Mateusza wracają znane nam wątki. Przed tygodniem mówiliśmy o winnicy i znowu będzie o pracy w winnicy, a także bardzo często powtarzający się w Biblii wątek dwóch synów.
1: Ale właśnie, szanowni Państwo, wątek dwóch synów i tak naprawdę dwie perspektywy, które Jezus nam zostawia, a może dwie drogi. To znowu jest bardzo, bardzo plastyczne w judaizmie. Jest sam psalm, prawda? Pierwszy psalm już się zaczyna, że człowiek jest, ma dwie drogi do możliwości. Tak? Albo jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, no, albo na tym te drzewo, które nie jest zasadzone obok wody, czyli usycha. Mamy zawsze dwie opcje do wyboru. I tutaj wrócę najpierw do tego pierwszego motywu, czyli motyw dwóch synów, braci. Jest jakiś motyw taki powtarzający się i on dąży do tego, że próbuje złamać ówczesne myślenie o tym, że to pierworodny powinien być szlachetny, jemu się powinno wszystko należeć. I z jakiegoś powodu Pan Bóg próbuje wywrócić ten porządek. Jakby pokazać, że nie zawsze tak ma być, że życie nie jest schematyczne, że dał człowiekowi wolną wolę, że może się wydarzyć wszystko w twoim życiu. No i zaczynamy od samego początku, od Księgi Rodzaju. Spotykamy Kaina i Abla. Dwaj bracia, dwa serca. Kain nie potrafi przyjąć tego, co daje Bóg. No i mamy Abla, który no jest zupełnie przeciwieństwem swojego brata, prawda? No i dochodzi do bratobójczej walki i do zabójstwa, prawda? Mamy znowu dwóch braci, którzy z jednej strony się powinni kochać, a się nienawidzą. Mamy Izmaela i Izaaka, tak? I tutaj wiemy doskonale, jakie jest między nimi napięcie. Napięcie także między dwoma matkami, tak? Która próbuje z jednej strony uratować te pierworództwo. Sara jest przerażona tym, co się dzieje z Hagar i z Izmaelem. W Księdze Rodzaju później napotykamy też bardzo ciekawych dwóch braci, bliźniaków, Ezawa i Jakuba, tak? Starszy i młodszy. Znowu się pojawia takie odwrócenie oczekiwanego porządku, tak? Bo to młodszy otrzymuje błogosławieństwo. Tak jak u Izaaka i Izmaela, bo to Izmael jest starszy, tak?
2: Ten motyw jest ewidentnie się pojawia między Jezusem a Janem Chrzcicielem, tak, prawda? Żeby. Pierwszeństwo, który jest pierwszy, w końcu mówi przecież Jan Chrzciciel, ja nie jestem Chrystusem. W sensie, ja nie jestem Mesjaszem, tak? Bo to samo znaczy. I oni też są, prawda, w ciąży jest Maryja, Elżbieta. Znaczy, jest ten motyw, prawda, się pojawia napięcia. Dwóch braci, to ktoś powie, no nie bracia, no ale krewni, kuzyni.
1: Tak, to zresztą te napięcie w Janie o mesjanizmu jest wielkie, tak? Zresztą sam Jezus jeszcze próbuje jakby to sam się przekonać, ten Jezus ludzki posyła poselstwo, prawda? Powiedzcie Janowi.
2: Jasne, ale chrzest Janowy, to czy chrzest w imię Jezusa, czy chrzest Janowy? Ja zresztą kiedyś myślałem, że chrześcijanie to są ci, no, od chrztu Janowego, jako Jan też na imię, to jak chrzest dziecko, tak sobie kombinowałem, no, ale kombinowałem.
1: No to tutaj jak mamy, prawda, Ezawa i Jakuba, no to przecież później mamy 12 synów Jakuba. No i mamy oczywiście więcej, no bo mamy Józefa i jego braci, tak? Ale to jest jednak zestawienie Józef i kontra, tak? I tutaj widzimy też niesamowitą rzeczywistość, że to ten najmłodszy, ten wyśmiewany, ten, który trochę był faworyzowany przez ojca, ale to on ratuje Izraela, tak? On jest tym, który jest gwarancją w ogóle przeżycia narodu, tak? W Nowym Testamencie oczywiście spotykamy Jezusa i Jana. Te napięcie, jakie jest już od samego początku. Prawda? Tam Jan podskakuje jak źrebie. Tak? Wiemy doskonale...
2: Jak Dawid przed Arką skacze, to jest ten obraz.
1: Tak, prawda? No ale mamy też dwóch synów w przypowieści o synu marnotrawnym. Tam mamy dwie drogi, prawda? Zdecydowanie. No i dochodzimy do Ewangelii Mateuszowej, do dzisiejszej Ewangelii, do 21 rozdziału, gdzie Jezus mówi, prawda, o tym, że jest dwóch. braci, tak? Dwóch synów, którzy jeden mówi tak, a drugi mówi nie, ale później się zmienia. No i tutaj chciałem dosyć płynnie przejść do tego pierwszego też motywu, który tylko zarysowałem, że Jezus tutaj daje nam, jest tutaj konsekwentny, bo to jest od samego stworzenia świata, pewną wizję, że najważniejsze w życiu to jest to, żeby być mądrym, żeby być rozumnym, że Bóg kocha ludzi, którzy są po prostu mądrzy, bo człowiek głupi to jest człowiek, który nie dlatego, że on się nie uczy albo nie chodził do szkoły, tylko to jest człowiek, który nie zadaje pytań, który nie szuka, który jest zaślepiony, który bardzo często myśli, że wie wszystko.
2: Zobacz, tu jest kategoria, ja się zastanawiam, bo czym innym jest głupek, a czym innym jest głupiec. Głupcem może być tylko człowiek w jakim stopniu inteligentnym. Inteligentny, który okazał się głupcem. Zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Bo to można powiedzieć, że jest głupi, no nie wie, ile to jest 2 razy 2, prawda? Rozumiemy, takie jakieś podstawowa sprawa, ale głupiec, o, to trzeba już w sobie mieć, żeby się okazać głupcem. Tylko osoba o pewnym potencjale, o pewnej inteligencji może się okazać głupcem.
1: Tak, i coś jest w tym takim napięciu, że Jezus lubi takich bad boyów, przepraszam, że używam angielskiego słowa, takich złych chłopców, że on ma coś w sobie takiego, co ciągnie takich ludzi. I ja dam Państwu kilka przykładów.
2: Pamiętam, jak ksiądz Pawlukiewicz mówił, że Piotr to był taki trochę urabura.
1: Tak, no taki urabura, szef podwóra, no i Boanerges, no to są przecież rybacy, to są chłopi, to są wielkie łapy, spoconi, silni, mężczyźni, którzy jeszcze muszą to sprzedać, więc to są trochę tacy cinkciarze. Fajnie to pokazuje ten serial Chosen, tak? Bardzo dobra intuicja tego reżysera, który no jakby pokazuje, że tam są jakieś, prawda, czasami no trzeba się na tym bazarze z kimś dogadać, trzeba to sprzedać, czasami coś jest nieświeżego, czasami się nie przywiozło tego, co się obiecało komuś przywieźć, prawda? Ktoś zamówił 100 kilo, a my żeśmy 100 kilo nie ułowili. Szanowni Państwo, Piotr ma miecz. Piotr jest pod bronią.
2: I nie waha się go użyć.
1: Tak, i widzimy, że jak przychodzi do bójki, to nie jest pierwszy, wyjmuje i to jeszcze celnie strzela. Tak, czyli strzela tak, jak powinny być nauczony ten, kto włada białą bronią. Tak, czyli wie, gdzie walić. Wali prosto w głowę. Odcina ucho. Czyli to jest człowiek, który się umie bić. Chcę powiedzieć coś więcej. No on, proszę zauważyć, no, mówi ciągle o tych celnikach. On jest fanem stołu. Spotyka się z ludźmi, którzy są wyrzuceni na margines społeczny. Mówi o prostytutkach. Spotyka się z jawną grzesznicą.
2: Ciekawią go ci ludzie.
1: Jako swojego apostoła powołuje celnika, prawda? Wywraca ten porządek. Mówi, że wie... Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić coś takiego, że Jezus... Bo to jest taki ciężar, bo my bardzo często zapominamy to. Jakby czytamy ten tekst i jesteśmy przekonani, że to taki już święty tekst, trzeba się go nauczyć na pamięć, powiedzieć amen, usiąść i już nic z nim nie zrobić. Skoro on przychodzi i mówi o setniku i mówi, że nie znalazł większej wiary w Izraelu. Szanowni Państwo, proszę sobie, to przenosimy, żeby zrozumieć, jaka była waga tych słów. Jesteśmy, nie wiem, na konklawę i widzimy 120 pobożnych kardynałów, którzy wybierają papieża i pojawia się Jezus i mówi: a ja wiarę to znalazłem u tego Luigiego, który pizzę sprzedaje tam pod Castel Gandolfo. Tam jest prawdziwa wiara, tak.
2: Nie spodobałoby się.
1: No nie spodobałoby się tym naszym szanownym kardynałom. Serdecznie pozdrawiam na pewno jednego, który nas słucha, to jest kardynał Grzegorz Ryś. Ale myślę, że on to akurat zrozumie. Więc to są słowa, które szokowały. Które szokowały. Ale Jezus nie był, byśmy powiedzieli, stand-uperem i nie robił tych rzeczy po to, żeby mieć fame, żeby mieć publiczkę. Tylko Jezus wiedział doskonale, że w tych ludziach jest prawda, że oni się nie chowają za pobożnością. Bo bardzo często, szanowni Państwo, pobożność jest ucieczką od Pana Boga, od samego siebie.
2: Coraz wyraźniej to widzę, że to jest taki leitmotiv nauczania Jezusa. Naprawdę, chowanie się za pobożnością jest największym złem. No
1: czyli my się nie spotykamy
2: religijni
1: z Jezusem.
2: Ludzie go krzyżują, to jest religijni ludzie.
1: I nie elita,
2: elita kapłanów, arcykapłanów i kapłani, no, Rzymianami się posłużyli i wydali Jezusa. No, proste.
3: Tak. I to właśnie oni są dzisiaj adresatami słów Jezusa, bo zwykle do tej pory, przez ostatnie kilka
0: kilka niedziel słyszeliśmy, że Jezus powiedział do swoich uczniów albo tam do ludu, a tutaj słyszymy, że mówi do arcykapłanów i starszych ludu.
1: Czyli, szanowni państwo,
0: zresztą
1: no mówi
0: w świątyni,
1: do...
0: zdaje się, prawda?
1: Tak, tak, w świątyni, czyli no mówi to do elity religijnej, czyli tutaj użyłem słowa kardynałowie, biskupi, tak, to jest mniej więcej starszyzna, czyli jeszcze jacyś doradcy, ludzie, którzy są blisko polityki.
2: On do tych przekładając ludzi... na nasz język, bo dla nas arcykapłani, kapłani, to uczeni w piśmie, to jakaś abstrakcja, więc tak na nasz język, no to właśnie niech będą kardynałowie, na nasz język, tak?
1: Tak, ale chciałbym jeszcze
2: potraktujmy jako religię po prostu.
1: Żeby państwo zrozumieli, dlaczego tutaj, bo to nie chodzi o to, że Jezus krytykuje pobożność, bo Jezus pokazuje, że modlitwa to jest życie, to są wybory, to jest znak równości między wyznaną wiarą a życiem. To są wybory, to są decyzje. A to nie jest tylko i wyłącznie fakt modlitwy. Bo my bardzo często tak zamykamy ludziom i bardzo często dzisiaj, ja jestem o tym przekonany, że kryzys wiary młodego pokolenia, my jesteśmy jego winni. 40, 50, 60-latkowie. My. Dlaczego? Bo my bardzo często się tylko skupiamy na tych faktach, tak? A w kościele byłeś... Prawda? I sprawdzamy, czy on poszedł pod kościół, czy nie poszedł, prawda? My nawet tak żeśmy to sprowadzili do kwestii sakramentalnej, tak? Czyli dajemy dzienniczki, no brawo. Teraz trzeba wpisać piątkę, prawda, za te bierzmowania, może 4 z plusem, a może 5 z minusem, a może 2, prawda? Czyli nikt nie pyta już o to, a dlaczego ty nie chcesz chodzić do kościoła? Tak, bo my wolimy komuś powiedzieć, chodź do kościoła, teraz się modlimy. Nieważne, czy ty chcesz, czy ty jesteś do tego gotowy, tylko teraz Artur Korolkę mówimy. I nie pyskuj, tylko mów. Prawda? I my, szanowni państwo, tak wychowujemy pokolenia ludzi religijnie. I my się później nie dziwmy, że oni nie widzą w tym Jezusa, który pociąga. Jezusa, który może być ojcem, do którego można się zwrócić, który rozumie twoje upadki, twoje normalne życie, który chce ci towarzyszyć. Bo sprowadziliśmy to do właśnie fałszywej pobożności. I o tym jest ta Ewangelia, o tych dwóch synach. Ten jeden to jest taki, który powie tak, ojcze, na zdrowość, Mario, chwała ojcu.
2: Tak, on ma gotową odpowiedź.
1: Ma gotową odpowiedź. Jest jeden Bóg w trzech osobach.
2: Bo wie, że tak ojcu trzeba, jest zaprogramowany na taką odpowiedź.
1: Tak jest, on tak wie, że tak trzeba powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, tak. Niech się Pan Bóg błogosławi. Ale co on myśli dalej, to już nikt nie chce się dowiedzieć w ogóle.
2: I tu jest w ogóle niesamowita sprawa, bo to jest moim zdaniem jakiś rys w ogóle psychologiczny Jezusa i już powiem dlaczego. Jest taki Journal for the Study of the Historical Jesus. To Brit wydaje, bardzo takie prestiżowe, bardzo rzadko artykuły tam się pojawiają jakieś nowe, często są dyskusje między uczonymi, ale próba takiego bardzo krytycznego, historycznego spojrzenia, uwaga, na Jezusa historycznego. I od dawna mi chodzi po głowie coś takiego, ja mówię w tej perspektywie, bo zobaczmy, jaki jest wspólny mianownik. Tutaj jest ten, który mówi, nie pójdę, ale potem poszedł. Jezus pyta, który wypełnił wolę Ojca, prawda? Czyli na początku zaprzeczył, ale poszedł. Zobaczmy spotkanie Jezusa z kobietą kananejską. Mówi, zostałem posłany, Jezus. Mówi tak, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Na 100% na serio to mówi. Potem jeszcze mocniej. Nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom, a rzucać go psom. A potem mówi do niej, wielka jest twoja wiara. Prawda? Czyli znowu w jakiejś negacji jakaś afirmacja się pojawia w tej negacji. I koronny przykład. Matka go zna najlepiej w Kanie Galilejskiej. Wina nie mają, mówi Maryja. On mówi, tie moj kaj sojginaj, czyli mali walach, zostaw mnie w spokoju. To jest dokładnie to mówi, to nie jest czy to moja lub twoja sprawa, tylko nie zostaw mnie w spokoju. Ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam każe. To jest dokładnie ta sytuacja, co ja zawsze mówię, że pójdziesz do sklepu? Nie, to kup 5 bułek. To jest dokładnie to.
0: Znała swojego syna.
2: Znała i to jest niesamowite i moim zdaniem to jest rys stricte.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
2: Gadaj zdrów, gadaj zdrów, The Vox FM.
3: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Gadaj zdrów. Ja jestem Rudy i tak się trochę okazuje, że ja ten program trochę prowadzę. Ale najważniejsi są oczywiście moi goście i dziś mam gościa arcywybitnego. Moim gościem będzie Asia Kriwencow. Cześć Asiu.
4: Cześć.
3: My z Asią pogadamy o chorobie, która dotyczy podobno statystycznie 43 tysięcy Polaków. Między innymi Asię. Mowa o stwardnieniu rozsianym, czyli o chorobie nieuleczalnej, Asiu.
4: Nieuleczalnej na ten moment jeszcze nie.
3: Ale z tego co wiem, to im wcześniej się ją wykrywa, tym bardziej można zastopować objawy, bo wiem, że jakby ta choroba jest śmiertelna, to chyba nie jest tajemnicą.
4: No, to jest takie duże słowo, że ona jest śmiertelna, ale no, tak jak mówisz, możemy w aktualnym czasie, przy aktualnej już wiedzy medycznej, dosyć dużo z tą chorobą popracować.
3: Ale rozumiem, że teoretycznie jest to wyrok, z którym będzie ci towarzyszył przez całe życie?
4: Jak nic się nie zmieni, to tak.
3: Mam nadzieję, że się szybko zmieni. Zresztą, jak sama mówisz, postępuję cały czas do przodu, więc będę gorąco trzymał kciuki za wszystkich chorych, żeby to zmieniało się dość szybko, ale faktycznie to, co działa się, to jest to zapobieganie. Rozumiem, że leczenie twojej choroby polega na zapobieganiu, ale o tym za chwilę. Chciałbym wiedzieć, jak to się stało, że dowiedziałaś się, że masz stwardnienie rozsiane.

0: W moim przypadku to było dość spektakularnie. Z tego względu, że po prostu siedząc sobie na stażu, jak miałam 22 lata, nagle za nie widziałam na jedno oko i przestałam czuć jedną rękę.
1: Just like that, nie było nic wcześniej.
0: Był ogromny ból głowy, który towarzyszył mi mniej więcej od tygodnia, bo było dosyć dużo stresów tam osobistych, zawodowych. Aczkolwiek ja miałam migrenę od 6 roku życia, więc nie była to żadna rzecz, która aż tak by mnie zdziwiła. No i siedzę przy komputerze, nagle widzę mojego kolegę gorzej, jak zamknęłam jedno oko, stwierdzam, tym okiem nie widzę nic. Niewiele myśląc, wsiadłam w samochód, nie było to zbyt roztropne i odpowiedzialne, no i po prostu zawiozłam sama siebie na izbę przyjęć. Trafiłam na okulistykę i tam tak naprawdę bardzo szybko się podziało, tyle, że na korytarzu po 3 dniach pani doktor powiedziała mi, ma pani stwardnienie rozsiane.
1: Okej.
0: Nie jest to sposób przekazywania diagnozy takiej.
1: Dosyć często tu, wiesz, w tym programie rozmawiamy o tym, że jest problem, że ludzie nie są szkoleni i prawdopodobnie po prostu obuchem w głowę, jak to mawiają, po prostu i zostałaś oczywiście z tym sama, przekazano ci informację. Radź sobie, człowieku.
0: Tak, do końca to była informacja, przenosimy cię na neurologię, no bo tutaj już na okulistyce ci nie pomożemy. Jeszcze w tym szoku próbowali mi się chyba 8 razy wkuć w kręgosłup, żeby pobrać płyn mózgowrodzeniowy. Oczywiście nie udało się to, bo ja płakałam. To był naprawdę taki jeden z czarniejszych momentów mojego życia. Później ta diagnoza, trochę ją potwierdzali, trochę zaprzeczali, wymyślali inne rzeczy, robili mnóstwo badań. I tak naprawdę ja z tego szpitala wyszłam z taką informacją, że być może jest to stwardnienie rozsiane, być może nie, bo niestety ze stwardnieniem tak jest. Bardzo często, jeżeli jest to pierwszy rzut, tej choroby się nie stwierdza. Tak, stwierdza się tą chorobę, jeżeli wystąpią dwie rzeczy. Albo w najbliższym czasie wystąpi drugi rzut choroby, który jakby już potwierdzi, albo po na przykład roku w kontrolnym rezonansie wyjdą zmiany w mózgu, które nie dawały objawów, no ale jednak są charakterystyczne dla tej choroby. I dopiero wtedy stwierdza się stwardnienie rozsiane. No u mnie ta diagnostyka w sumie potrwała łącznie 4 lata. Dopiero po 4 latach oficjalnie usłyszałam, dostałam.
1: Jeżeli mogę zapytać, a kiedy miałeś drugi rzut? Bo mówisz, że ten drugi rzut dopiero tak jakby oficjalnie pozwala ci, pozwala lekarzom stwierdzić, czy masz. To był krótki odstęp czasu?
0: Prawda jest taka, że zapewne tych rzutów było mnóstwo. Tylko, że rzuty mogą być tak spektakularne, jak to, że przestajesz widzieć na przykład na jedno i drugie oko, a mogą być delikatne. I ja tak naprawdę po wyjściu ze szpitala w 2014 roku stwierdziłam, nie, to jest niemożliwe, ja w to nie wierzę, ja robię swoje. Ja byłam wtedy krótko po operacji bariatrycznej, schudłam 60 kg.
1: Żyłaś pełnią życia.
0: Żyłam pełnią życia, kończyłam studia, pracę, wyjechałam po studiach na zagranicę, taki sobie zrobiłam 7 miesięcy przerwy, żeby zarobić na swoją firmę. Założyłam gabinet, dostałam dotacje, szalałam, pracowałam na kilka etatów, wykładałam na uczelni. No i nastał rok 2017, gdzie coś zaczęło się dziać. Ja zaczęłam jakoś taki więcej się w siebie wsłuchiwać i faktycznie wzrok się trochę pogorszył. Spotkałam się z okulistką na jakimś evencie, gdzie pracowałam jako psychodietetyk i po prostu rozmawiałyśmy ze sobą i ona mówi, no ale co się jeszcze dzieje, co się jeszcze dzieje? Ja wiem, no wiesz, ręka mi się trochę trzęsie, no a co się jeszcze dzieje? No tak trochę noga, no a co się jeszcze dzieje? No jakieś lekkie nietrzymanie moczu. Chciałabym mówić o wszystkich objawach.
1: Jasne,
0: no to absolutnie nie mam problemu z tym.
1: Rozumiem, ale to też chyba to bardzo ważne, bo często bardzo przy stwardnieniu rozsianym mówi się, że społecznie jest to choroba wykluczająca, ale może wrócimy do tego później,
0: pewnie,
1: bo to nietrzymanie moczu wiem, że się dosyć często zdarza jako objawy.
0: Tak. No i ona mówi, nie chcę cię martwić, ale idź do neurologa. Neurolożka po zbadaniu mnie dała mi automatycznie skierowanie na diagnostykę. Na diagnostykę czekało się wtedy 8 miesięcy. No i po tygodniu wszystkich badań okazało się przede wszystkim w rezonansie, że z tych 5 zmian w mózgu, które były w 14, mamy ponad 25 w samym mózgu, plus rozlane zmiany w szyi, co oznacza, że dużo się działo przez te 4 lata, tylko ja na to nie zwracałam uwagi, zagłuszałam, ignorowałam.
1: Znaczy, bardzo chciałem zapytać, bo na pewno ten organizm mówisz, dawał sygnały, czy możemy śmiało dzisiaj powiedzieć, że ignorowałaś to? Nie chcę, żeby zwalać na ciebie winę, tylko
0: jasne,
1: że bardziej w przestrodze, wiesz, ku widzom, żeby pamiętali, że trzeba słuchać, że jednak, wiesz, dało się wcześniej, ja nie mówię, że coś źle, tylko, że dało się wcześniej, gdybyś tam nie przymykała, no bo faktycznie faktycznie byłaś w takim cugu, który no, najbardziej ci, co było niepotrzebne, to chyba wsłuchiwanie się własny organizm w tym czasie.
0: Tak, myślę, że jeżeli neurolodzy sugerują, że może być w przyszłości postawiona taka diagnoza, to nie należy zapominać o rezonansie po roku. Ten rezonans trzeba zrobić. Trzeba się w siebie wsłuchiwać, trzeba słuchać. Ja dosyć dużo zmieniłam, bo zawsze otwarcie o tym mówię, że ja w dniu tej diagnozy w 18 roku rzuciłam palenie. Mhm. Dość mocno skupiłam się na zdrowym odżywianiu, takim bardziej racjonalnym jednak odchudzaniu niż to szaleństwo, które zrobiłam wcześniej. To zrobiłam, ale dużo rzeczy zignorowałam. A w moim przypadku okazało się, że włączenie tego leczenia później nie przyniosło naprawdę takich już długofalowych skutków, ale nikt tego nam nie obieca. No bo każda choroba, każde stwardnienie jest czymś zupełnie innym.
1: To w ogóle dziwne. Zapytam o bardzo ważną rzecz, bo często mówisz słowo rezonans i tu może od razu przejdźmy do tego, czy to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić, żeby jakby wiedzieć mniej więcej, jeżeli chodzi o nasz mózg i nasze zmiany mózgowe, czy to jest coś, co pozwoli nam w badaniach powiedzmy okresowych dowiedzieć się wcześniej, zdiagnozować, jeżeli stwardnienie rozsianie może się pojawiać, czy rezonans jest tu kluczowym badaniem? To chciałem zapytać. Jeżeli ktoś robi, wiesz, bo często namawiamy i też ty też zresztą się pewnie zgodzisz, w tym programie bardzo, a w zasadzie w 99% wszyscy mówią diagnostyka, diagnostyka, badajmy się, no nie? Więc rozumiem, że rezonans, jak dopiszemy do tej listy, którą powinniśmy robić, to jest to najważniejsze, co może być, jeżeli chodzi o badania. Dobrze rozumiem?
0: Zdecydowanie tak.
1: Okej. To teraz przejdźmy do tych zmian, bo mówisz, że bardzo dużo zmian w twojej głowie, bardzo dużo objawów. Czy jak już wiedziałaś, jak już dostałaś te informacje o tym, że jesteś chora, czy to się pogorszyło? Czy jak już zaczęłaś słuchać, to zaczęło inaczej działać twoje ciało? Jakoś inaczej? Pytam tylko od strony ciała, nie od strony, wiesz, oceniania tego.
0: Na pewno bardzo dużo się zmieniło na lepsze. To też jest związane z tym, że ja po diagnozie mniej więcej po miesiącu dostałam leczenie. To jest w naszym kraju dość szybko, bo niektórzy czekają dłużej, niektórzy czekają może i krócej, ale...
1: O tym też pogadamy na pewno.
0: Jasne. Ale to wsłuchiwanie się w siebie, dawanie sobie po prostu spokoju wtedy, kiedy ten organizm tego potrzebuje, jest moim zdaniem w mojej chorobie kluczowe.
1: Czyli po prostu ta choroba przypomina ci o tym, że tam jesteś. I mówi, Asiu, jednak jesteśmy tutaj duetem, musisz o mnie dbać.
0: Tak.
1: Czy to pomaga w tej chorobie?
0: Zdecydowanie.
1: Okej.
0: Zdecydowanie. Jak mam impuls, musisz usiąść pod wiatrakiem i odpocząć, to siadam pod wiatrakiem i odpoczywam. Jak muszę, jadę samochodem i stwierdzam, że dobra, muszę zrobić przerwę, to robię przerwę. Nie cisnę już w tym momencie. Mimo tego, że działam dalej aktywna zawodowo, jestem mamą i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sobie skonstruowałam moje otoczenie, że jestem w stanie wtedy, kiedy organizm tego potrzebuje, to dać mu po prostu ten odpoczynek.
1: Zatrzymam, zrobię tu małą kropeczkę. Chciałbym przejść do tej diagnozy, do tej choroby, do tego startu, bo nie wiem, znaczy ja nie wiem, czy to jest choroba, którą, wiem, że to jest trywialne pytanie, można się zarazić, czy to jest genetyczne, czy po prostu stwardnienie rozsiane jest i może trafić każdego. Czy ty wiesz, jak to wygląda?
0: Jest i może trafić każdego, absolutnie nie jest zaraźliwe. Pod kątem genów, dziedziczności, to jest jeszcze tak dosyć dużo rozmów. Z tego względu, że...
1: Czy to można powiedzieć, że jest totolotkiem po prostu?
0: Trochę tak.
1: Bo to jest choroba immunologiczna. Rozumiem, że jest, z tego, co ja popraw, bo na pewno wiesz więcej, rozumiem, że organizm sam się zżera jakby. Chodzi o to, że komórki niszczą swoje komórki i to zdrowe komórki.
0: Tak.
1: I po prostu leczenie polega na zwalnianiu tego procesu, jeżeli dobrze.
0: Dokładnie.
1: Okej. To jeszcze na momencik zrobię tą kropeczkę raz jeszcze. Chciałbym przejść do leczenia. Samego, bo mówisz, że bardzo szybko rozpoczęłaś leczenie. Sukces, gratuluję. Sama mówisz, że jest to trudno. Jak to wygląda z leczeniem w ogóle? Bo podejrzewam, że jak już zaczęłaś chodzić na badania, to trochę liznałaś naszych polskich warunków. Chociaż to też jest o tyle skomplikowane chyba w tej chorobie, bo podkreślasz, że każda choroba jest inna. I pewnie każdy ma zupełnie inne objawy, tak naprawdę, ale pewnie w twoim przypadku, jak się stało, powiesz, czy miałaś, nie wiem, szwagra, rodzinę, czy, nie wiem, palec Boży skierował cię, że od razu trafiłaś na leczenie, bo miesiąc, to chyba w każdej chorobie jest piorun, taki naprawdę drż.
0: Ja po prostu miałam diagnostykę w szpitalu, który ma program i ma bardzo dobry program, program lekowy, więc no tak po prostu się udało. Ja byłam młoda, bo tak, Młoda kobieta, u której choroba zaczęła się od na przykład utraty wzroku, tej chwilowej oczywiście, to jest bardzo dobre rokowanie. Więc taką pacjentkę chcą jak najszybciej zacząć leczyć, żeby jak najszybciej to zatrzymać, żeby nie było żadnych deficytów dalszych. Więc tak naprawdę no, u mnie, no, ze względu też na wiek, bo ja już wtedy no, w 18 to miałam 27 lat, no więc chcieli mnie po prostu zacząć leczyć. No i udało mi się po prostu do tego programu tak trochę...
1: Ale wiesz co, to nie jest tak, że akurat fuks, bo z tego co ja doczytałem w ogóle, to między 20 a 40 rokiem życia pojawia się ta choroba i to uwaga, 2:1 jest stosunek kobiet do mężczyzn. To jest w ogóle szokujące, plus i to też w ogóle mnie zdziwiło, no nie, że dotyczy to koloru skóry, bo to jest choroba, która występuje u ludzi z jasnym kolorem skóry tak naprawdę, najczęściej. I tak sobie 2:1, 2 razy więcej kobiet. Nie ma w ogóle, to też jest taka enigmatyczna choroba, bo nie ma jakichś, z tego co ja być może wiesz, fatalnie szukam, ale jakichś takich, nie wiem, reguł. Bardziej to 40 bardziej kobiety. Nie jest napisane dlaczego, tylko że tak jest, no nie?
0: Tak.
1: Rozpoczynasz leczenie, rozumiem, że chodzi o leki typowe, czyli farmakologia.
0: Tak.
1: I czy stosujesz tylko to, poza tym, że wspomniałeś o tym, że trzeba słuchać własnego organizmu, to ważna rzecz, do niej też chciałbym wrócić, bo to jest chyba ważne ze względu na chorobę mózgu, typowo, że o ten mózg można dbać, bo tak naprawdę bardzo często o nim zapominamy, prawda? Ale rozumiem, że rozpoczynasz proces brania leków. I to są leki typu pigułki, znaczy typu tabletki i to ma spowolnić wszystkie objawy, czy po prostu zatrzymuje chorobę, gdzieś zwalnia jej proces?
0: Zwalnia... Leki są przeróżne. Leki, są dwie linie leczenia. Pierwsza jest dla takich osób właśnie jak ja, które mają taką łagodniejszą postać choroby, tak zwaną rzutowo-remisyjną, czyli dzieje się rzut, tracę widzenie w jednym oku, po podaniu sterydów bądź nie, po prostu po jakimś upływie czasu to ustępuje i ja w tym momencie widzę ciebie doskonale jednym i drugim okiem. I to jest ta pierwsza linia, takie łagodne leki. Zaczęliśmy od zastrzyków i tutaj już gdzieś przez mój głęboki upór udało mi się zmienić te zastrzyki, bo nie służyły mi. Miałam po prostu skutki uboczne, które gdzieś mi bardzo, bardzo doskwierały i utrudniały w ogóle funkcjonowanie. I przeszłam na jedne z najnowszych leków, bo no, udało mi się tak z lekarzem dogadać z tego
1: udało
0: programu.
1: Udało ci się na program,
0: tak.
1: Udało na nowsze leki, Asiu,
0: nie, tak,
1: życzę wszystkim.
0: Zawsze jakoś się dogadam i faktycznie dostałam leki, które zatrzymały moją chorobę.
1: Czyli rozumiem, że możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie masz jej objawów.
0: Objawy objawami, ale nie mam rzutów poza rzutem po porodzie.
1: Okay.
0: Bo w czasie ciąży nie brałam leków, bo nie mogłam, więc ta przerwa, w ciąży było fajnie, bo stwardnienie lubi się z ciążą, w ciąży nie ma się objawów, nie ma się rzutów, zazwyczaj oczywiście, więc
1: naprawdę
0: jest fajnie.
1: Tak jest?
0: Tak, ciąża jest, fantastyczny to był okres, w ogóle głowa mnie nie bolała, super było, no ale niestety poród i połóg jest momentem, gdzie kobiety około 40% mają szans, że rzut wystąpi i u mnie wystąpił, więc niestety no nie mogłam karmić piersią, co planowałam Fiodora, bo musiałam wrócić też do leczenia. I od momentu, kiedy znowu biorę leczenie, moja choroba znowu jest zatrzymana i żadnych nowych zmian w mózgu. Czyli w momencie, kiedy biorę moje tabletki, nic nowego się nie pojawiło.
1: Okay.
0: Objawy choroby jakieś tam są, ale nie ma żadnych nowych rzutów.
1: Asiu, chciałbym dopytać o ten rzut poporodowy, bo mówisz, że był taki rzut po porodzie.
0: Tak.
1: To może powodować pewne obawy, gdybyś mogła coś więcej jakby o tym opowiedzieć. Jak to wygląda? Bo mówisz, że się spodziewałaś trochę.
0: Spodziewałam się. No, statystyki nie są zbyt korzystne tutaj dla kobiet planujących zostanie mamami. I mnie to po prostu spotkało. No, tak wyszło, że faktycznie ten rzut się pojawił. Ja miałam dość duże problemy z moją tą osłabioną lewą nogą. I tak naprawdę pewnie powinnam iść do szpitala, pewnie powinnam dostać sterydy, pewnie powinnam tam zaopiekować się tym swoim rzutem. No ale mój synek urodził się z wadą wrodzoną i ja zamiast być w szpitalu leczyć swój rzut, byłam w Centrum Zdrowia Dziecka diagnozować moje dziecko. Tutaj jest zawsze ogromny ukłon dla centrum. Robię z tego względu, że pielęgniarki mi go podawały, przystawiały, kąpały. Była mi ta pomoc potrzebna. Przetrwałam. Tak naprawdę no, gdzieś mój lekarz, wspomaganie mnie dosyć dużym witaminami, no wyszliśmy po prostu z tego rzutu bez konieczności podania sterydów.
1: Ale to był długi rzut czasowy, jeżeli zapytam.
0: Kilka tygodni z tą nogą naprawdę było dość słabo, miałam dość mocno osłabione ręce, no był czas covidowy, więc nie można było, ale wpuszczano mojego męża też, żeby mi trochę pomógł przy małym do tego szpitala. To był znowu ogromny stres, ten wyzwalacz rzutu w stwardnieniu, poza tym, że byłam w połogu, to jeszcze dodał się właśnie stres związany ze zdrowiem Fiodora. Ale udało się to przetrwać, więc tak naprawdę no, spotkało mnie to, czego zazwyczaj najbardziej kobiety się boją, czyli mam maleństwo, którym ja się muszę zająć, bo ono jest totalnie ode mnie zależne, a ja przestaję być sprawną mamą. No ale mówię, ja miałam ogromną pomoc ze strony rodziny, personelu medycznego, no tutaj naprawdę szapoba dla wszystkich ludzi, którzy mi pomagali, no i udało nam się obronną ręką z tego
1: wszystkiego wyjść. To ustępuje, rozumiem.
0: W moim przypadku, tutaj w tym typie rzutowo-remisyjnym ustąpiło po jakimś czasie i na ten moment jest już wszystko.
1: Ja wiem, że ta powtarzalność rzutów nie występuje, nie można generalizować ani u pacjentów, ani u rzeczy, ale rozumiem, że jak bałaś się tego rzutu po ciąży, to bałaś się tego, co zazwyczaj pojawia się jako rzut. I rozumiem, że prawdopodobieństwo, że będzie to, co najczęściej ci doskwiera, czyli w twoim przypadku ta lewa noga i tak dalej, i oko ewentualnie, to tego się mogłaś spodziewać. Ja wiem, że to nie to mogło wystąpić, ale rozumiem, że akurat w twoim przypadku się powtórzyło to, co dotyczyło ciebie najczęściej.
0: Bałam się, że to może być to, ale to jest loteria, nie? No mogło wszystko, mogło prawe oko na przykład. No bo to takie ze stwardnieniem, że po prostu któraś komórka jest atakowana w mózgu i ta komórka odpowiada dzisiaj za nogę, dzisiaj za pamięć, a kiedy indziej za mowę. To może być wszystko tak
1: naprawdę.
0: Knows.
1: A co ile się badasz w takim razie, tak zupełnie kontrolnie, ten rezonans, który musisz, bo podejrzewam, że to jest taki w ogóle starcik w ogóle, żeby od tego zacząć. Co ile musisz, co 3 miesiące, co pół roku się...
0: Rezonans jest w moim programie, bo każdy szpital sobie swoje reguły ustawia.
1: I każdy pacjent pewnie zupełnie inaczej jest regulowany.
0: Myślę, że pacjenci z lekami drugiej linii, tacy już w większym zaawansowaniu choroby, być może mają inaczej, ale u nas jakby tak standardowo w programie w Bydgoszczy mamy rezonans raz w roku. Jest to rezonans z głowy. Jeżeli są jakieś powody, no to mogłyby być jeszcze szyi, no ale jak nic się nie dzieje, to jest głowa. I raz na kwartał, wiadomo, badanie krwi, moczu, czy tam z nerkami, wątrobą, wszystko jest w porządku, czy wszystko jest okej. Okay. Więc tak to wygląda.
1: Bardzo się cieszę, że nie mogę zapytać cię, jak się na co dzień miewasz z tą chorobą, bo skoro nie ma ciężkich rzutów, to myślę, że jakoś sobie radzisz, czego życzę na dalszą część życia. Wróciłbym do tych objawów początkowych, bo to bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś się nie wybiera, a źle, jeśli nie wybieracie się na badania. Ważne, żebyśmy podkreślili, co może dawać sygnał, że jest to stwardnienie, bo ty wspomniałaś o tych paraliżu, rozumiem, że paraliż wzroku. Potworne uczucie, podejrzewam, powiązane ze strachem, że to na zawsze, bo to chyba najczęściej przy rzutach. No nie jest tak, że masz wrażenie, Jezu, to zostanie?
0: Za pierwszym razem jest myślenie, myślę, że większość osób ma, no że to jest jakiś guz mózgu, nie? No to mało kto wpada, to na pewno jest stwardnienie rozsiane, bo w życiu o tym nie pomyślałam. Ja zaraz miałam, to jest na pewno guz mózgu, jadę do szpitala i pewnie już tam zostanę. Albo właśnie stracę wzrok. Na zawsze, nie?
1: Okej. Okay. Nietrzymanie moczu. To jest chyba najczęstszy występujący objaw, no bo tutaj ja naprawdę bardzo dużo świadectw takich znalazłem, że ludzie opowiadali, że to jest właśnie ten problem tej choroby, jakby aspekt społeczny, bo sama w sobie nie jest jakaś, wiesz, krępująca, tylko właśnie to nietrzymanie, które się powtarza w zasadzie u każdej osoby. Że jest taki, że ludzie się po pierwsze średnio chcą przyznać, no bo to jest temat tabu u nas nadal, że no zresztą nie jest to pierwszy temat do małej rozmowy z sąsiadem. Na ten temat, ale to jest chyba rzecz, która się zawsze pojawia.
0: Jest to rzecz częsta. Ja mam wrażenie, że jak ja rozmawiam z pacjentami, to częstsze jest zmęczenie. I chyba warto byłoby ten aspekt podkreślić. Bo nietrzymanie moczu może się pojawić. Mogą się pojawić inne zaburzenia, na przykład w ogóle pęcherza. Jakby zupełnie gdzieś tam w drugą stronę. I to nie jest tak, że to jest zawsze. To jest rzecz, o której mało kto mówi. Bo tak jak mówisz, no ludzie się gdzieś tam wstydzą, krępują. Jest to całkowicie naturalne i gdzieś tam zrozumiałe, ale zmęczenie to jest rzecz, która towarzyszy większości i jest to zmęczenie nieadekwatne do tego, co się na przykład dzieje. Bo pacjent ze stwardnieniem, ja również tego doświadczam, czasami budzi się i nie ma siły otworzyć oczu, nie ma siły podnieść ręki. Po prostu ja czasami leżę i moje dziecko biega dookoła mnie. Jest to potworne uczucie i tak naprawdę bardzo często się od tego zaczyna i ktoś się zastanawia, kurczę, co jest ze mną nie tak, czemu jestem taki zmęczony, tak? Nic nie robiłem, wróciłem z urlopu, jestem wypoczęty, jest weekend, wyspałem się, nie wiem, nie balowałem wczoraj, poszedłem normalnie spać, co się dzieje, dlaczego ja jestem tak zmęczony? Takie objawy, które mogą gdzieś sygnalizować, że coś się dzieje, to nie musi być zaraz paraliż ręki, to są jakieś mrowienia, drętwienia, co w ręce, w nodze, nie musi być stopa, ja na przykład mam mrowienia tutaj gdzieś tak na wysokości uda, i po prostu to przychodzi i za chwilę odchodzi. I bardzo często to są rzeczy ignorowane. No bo nikt nie myśli, że, mówię, nie zignorujesz tego, że nie widzisz na jedno oko, a to, że tam cię palec mrowi, wiesz, lewej ręki, serdeczno, no to mrowi mu przejdzie.
1: Spytałbym teraz o sam proces leczenia, bo tobie dobrze poszło, szybko zakwalifikowałaś się do programu, ale gdybyś mogła, bo mówisz, że rozmawiasz z pacjentami, no nie, jakbyś mogła ocenić to, jak nasz kraj daje sobie radę z tym leczeniem, nie mówię jakoś, wiesz, super krytycznie, tylko mniej więcej, jak twoim, oczywiście subiektywnym zdaniem wygląda ta sytuacja w przypadku stwardnienia rozsianego.
0: Jako pacjentka, która miała dużo szczęścia, stwierdzam, że radzimy sobie całkiem nieźle. Ja gdzieś prowadzę Instagrama, gdzie dość dużo o tym mówię i tam rozmawiam z pacjentami w sumie z całego świata.
1: I tak.
0: To są Polacy, ale mieszkający w różnych krajach i tam się oni leczą, no tam są ubezpieczeni, tam się leczą. No w większości krajach wygląda to jednak troszeczkę lepiej. Mają trochę czasami inne leki, inaczej te linie są prowadzone, ta pierwsza i druga. Czasami szybciej wjeżdżają inne kraje z mocniejszymi lekami. Częściej są rezonansy na przykład, więcej jest tych badań, ale uważam, że okej, znam parę osób tak właśnie internetowo, które nie mają aktualnie w Polsce leczenia, dlatego że na przykład ileś leków już zawiodło, dlatego że jeszcze czekają, bo na przykład może wyjść jakieś tutaj badanie kliniczne i lekarze po prostu czekają, żeby tego pacjenta tam gdzieś wcisnąć, aczkolwiek tak naprawdę z kimkolwiek nie rozmawiam, to jest to wsparcie lekarzy, mnóstwo osób jest leczonych. Nie wiem, jak to wygląda u osób z chorobą, z tym takim typem choroby pierwotnie postępującym. Bo to jest typ stwardnienia, w którym niestety pojawiają się kolejne zmiany i one się niestety nie cofają. Więc jeżeli utracimy tutaj
1: czucie czegoś albo...
0: No to już to niestety to już nie wraca. I to leczenie jest o wiele trudniejsze, ale mówię, tutaj mam mało danych. Ale większość osób właśnie takich gdzieś tam, z którymi rozmawiam, są leczone. Mówię, każdy szpital ma inaczej, bo rozmawiałam, ludzie na przykład mają niektórzy co pół roku rezonans, ale uważam, że nie jest źle.
1: Asiu, czy bardzo drogie są takie leki?
0: Są bardzo drogie. To są kwoty astronomiczne.
1: Ale gdybyśmy mogli zawiesić gdzieś jakąś poprzeczkę kwotową, to jest...
0: Różnie, dlatego że te leki są różne. Są leki, które potrafią kosztować 1500 na miesiąc, są leki, które gdzieś tam dawkowo kosztują, nie wiem, kilkanaście tysięcy, ale te programy są zupełnie darmowe.
1: O!
0: Tak.
1: Naprawdę?
0: Tak. Ale ja nie płacę za moje leczenie ani złotówki. Poza podatkami.
1: No nie, ale to mówimy po prostu o podatkowaniu, jest to z NFZ, refunduje to w całości.
0: Wszyscy pacjenci, wiadomo, to się ciągle zmienia, znowu trochę był stres wśród pacjentów ze stwardnieniem, bo znowu się miały jakieś refundacje zmieniać, ale te leki, gdyby ktoś chciał sobie je prywatnie, ja się nad tym zastanawiałam, że jeżeli tego programu, nie wejdę w ten program tak szybko, to czy będzie mnie stać, żeby zacząć sobie samemu kupować, a potem dołączyć. Ale to były kwoty, to są bardzo drogie leki, dlatego uważam, że Polska sobie dobrze radzi z tym, że te leki są refundowane całkowicie. Wszystkie badania, ja jestem po prostu pacjentką programu. Ja idę do szpitala jak do siebie, do drugiego domu, tam wszystkich znam, idę, odbieram moje leki u moich lekarzy, oni mnie badają. I tak, tak jestem pod opieką po prostu ich cały czas.
1: Powiedz mi proszę, bo te pierwsze rzuty twoje, czy to zabiera jakby wiarę w dalszą część życia bardzo? Czy to jest tak, że kiedy wiesz, że jesteś chora, no bo na początku nie wiesz nic, na początku są rzuty, później dowiadujesz się, że jesteś chora, czy to jest tak, że nad tym trzeba bardzo dużo pracować, czy jakby lekarz, albo to, że są leki, albo to rozmawiać z kimś innym, no nie każdy tak ma, daje ci takie poczucie, że jest to tylko choroba, no bo z jednej strony jest to tylko choroba, a z drugiej strony aż, bo mówimy o chorobie po pierwsze autoimmunologicznej, a po drugie no nieuleczalnej, nie?
0: Mówiłem przede wszystkim o chorobie absolutnie nieprzewidywalnej. To, że ja mam dzisiaj postać żółtowo-remisyjną, może się zmienić za minutę. Ja mogę przejść w postać wtórnie postępującą i za chwilę nie być sprawna tak, jak jestem dziś sprawna, albo nie być sprawna wcale. Dlatego, że ta choroba... każdy pacjent ze stwierdzeniem ci powie, że każdy SM jest inny. Każdy inaczej się czuje, każdy ma inne rzuty, każdy ma inną przyszłość i jakby my nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć. Dla mnie, tą pierwszą diagnozę mówię, ja zignorowałam, ja nie chciałam tego, nie przyjęłam tego w ogóle, nie byłam na to gotowa. Pewnie dzięki temu zrobiłam mnóstwo fajnych rzeczy w swoim życiu, bo się nie załamałam jako ta 22-latka, jak to niektórzy mówią, z wyrokiem. To nie był dla mnie żaden wyrok, bo ja tego nie przyjęłam. Później ja już troszeczkę byłam na innym etapie swojego życia, ale było ciężko. Ale na początku było ciężko.
1: No dobra, ale mówisz dzisiaj z dosyć dużą łatwością, no nie? Że to jest choroba nieprzewidywalna, że to może być tak, musisz się liczyć z jakąś utratą, nie wiem, władzy w kończynach i tak dalej. Czy jest to twoja wiedza, czy jakby ten program też uczy cię tego, że tak może być? I trochę pytanie znowu, czy uczy cię tego, żeby być na to gotową?
0: Poznawanie pacjentów mnie tego najbardziej uczy. I tych, z którymi, nie wiem, gdzieś tam sobie piszę, ale jak przychodzimy odbierać leki, to my siedzimy w korytarzu i czekamy, aż nas wywołają. Czasami ze sobą rozmawiamy, czasami nie, ale widzę... Tutaj ktoś idzie o lasce, tutaj ktoś idzie o balkoniku, tu ktoś sunie nogą i my już po prostu się poznajemy, no dobra, to na ten program lekowy. I rozmawiając gdzieś ze sobą właśnie oswajamy się z tym. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Pewnie wielu osobom to gdzieś tam emocjonalnie szkodzi. Mi osobiście nie szkodzi, a wręcz ja się czuję tak, że jesteśmy w tym razem i że no wszystko się może zdarzyć.
1: Ale jest tak, że są fora, jakieś grupy, gdzie można się zapisać i są ludzie, którzy pomagają. Rozumiem, że to zawsze inicjatywa oddolna pomaga i że jakoś SM-owcy mają jakiś taki swój ośrodeczek, w którym się trzymają razem.
0: Są przeróżne stowarzyszenia. Jest mnóstwo fundacji, które się tym zajmują. Chociażby teraz w niedzielę będę prelegentką na konferencji w Gdańsku właśnie o stwardnieniu rozsianym. Dzieje się tego dosyć dużo. Dodatkowo są, tak jak mówisz, fora, jakieś grupy na Facebooku. Naprawdę mam wrażenie, że jeżeli ktoś dostaje taką diagnozę i chce się dowiedzieć więcej, chce rozmawiać, to znajdzie takie miejsce na pewno dla siebie.
1: Okej, a powiedz mi proszę w takim razie trochę odskakując dalej znowu do ciebie, bo mówisz o tym, że faktycznie choroba powiedzmy jest zatrzymana w jakiś sposób, ale na pewno masz jakieś małe objawy. Rozmawialiśmy o tym, że mówisz, że nie lubisz upałów, twoja choroba nie lubi upałów. Co jeszcze jest takie na co dzień? I o tych upałach chciałem pogadać, jak to wygląda. W sensie czujesz, że po prostu robi się gorąco, że masz dość?
0: Tak. To towarzyszy wielu pacjentom. Nawet ostatnio tak gdzieś tam na Instagramie robiłam taką ankietę, dla ilu osób naprawdę już te upały, które były, to już było zabójstwo i naprawdę wielu, bo znowu, każdy SM jest inny, nie wszyscy to mają, ale wielu pacjentów niestety ma problem z temperaturą, która niekoniecznie jest jakaś bardzo wysoka, bo u mnie powyżej 20 stopni już jest źle.
1: Okay.
0: Tak, to nie musi być 40, wystarczy, no tak 21 to jeszcze, a już powyżej to już jest naprawdę słabo. Ja wtedy to moje zmęczenie jest już na potęgę, ja się pocę, mi jest nieprzyjemnie, niedobrze, najchętniej po prostu, tak jak mówię, klimatyzator albo wentylator i po prostu trzeba sobie jakoś z tym radzić, bo klimat szaleje i będzie tylko gorzej niestety, więc... trzeba sobie po prostu w takiej sytuacji pomagać, jeżeli chodzi na przykład o ten upał.
1: Rozumiem, że to wszystko. Z takich dużych rzeczy.
0: Zmęczenie.
1: Tak.
0: To jest to. Bóle głowy. Tak, 3 dni na 7 w tygodniu. I to są takie bóle głowy, które potrzebują niestety gdzieś tam
1: ciszy, bo wiem, że też dosyć często się w stwardnieniu Rosjanie nadczulność pojawia, że się bardziej widzi, bardziej czuje, ten ból jest, może być większy, nie? Że to placek, po prostu rozumiem, że leżenie plackiem to nie jest ból głowy, że się bierze tabletkę, jest okej, tylko że leżysz.
0: No tak, albo mocne leki przeciwbólowe muszą wjeżdżać. No i u mnie zdecydowanie jakby pozostałości gdzieś po tych rzutach, które były, to jest lewa strona, ona jest po prostu słabsza. Więc jak mam cięższy dzień, stresujący dzień, to ta lewa noga tak trochę gorzej funkcjonuje. Tak. I ręka, i trochę oko. Więc to tak z takich rzeczy na co dzień.
1: Czy my w Polsce mamy jakąś alternatywną metodę niż farmakologia? Czy są jakieś sposoby, nie wiem, naturalne, nie wiem, albo jakieś ćwiczenia, które jakby są też sposobem leczenia? Czy jest coś innego? Oczywiście mówimy o programie, który jest podstawowy, czy czymś się można wspomagać? Oczywiście mówimy o takim, wiesz, działających rzeczach, nie tam kosmicznych, wyciąganych gdzieś z szałasów.
0: Tak, szałasy i kosmiczne rzeczy na pewno byśmy znaleźli, ale rzeczy, które mogą być wspomaganiem leczenia, to na pewno ruch dostosowany do naszej mobilności, na pewno chociażby, żeby, nie wiem, zdrowe jedzenie, tak, jakieś nie jedzenie rzeczy przetworzonych, nie powinno się palić, nie powinno się, nie wiem, nadużywać alkoholu, ale to i zdrowy człowiek, ale tutaj w tej chorobie na pewno, gdzieś powinniśmy dbać o naszą głowę. Wszyscy pacjenci mówią, najgorsze to jest, jakby stwardnienie siedzi w głowie, dosłownie i w przenośni. Najgorsze w stwardnieniu jest stres. Najgorsze. To jest po prostu zabójca i taka rzecz, która absolutnie tą chorobę wyzwala. Tak więc to jakieś, nie wiem, ćwiczenia relaksujące, medytacje, wszystko, co mogłoby nam pomóc bardziej się zrelaksować. Suplementacja oczywiście gdzieś mądra pod opieką lekarzy, chociażby witaminy B12 czy D3. To jest rzecz, którą każdy pacjent powinien przynajmniej gdzieś raz w roku zbadać sobie poziom tych witamin, bo niestety na przykład takich badań w programie już nie ma, więc to musimy sobie zrobić na własną rękę i dopasować tą suplementację do poziomu, który mamy.
1: Czy można powiedzieć, że trochę przez chorobę zaczęłaś trochę bardziej dbać o siebie, bo mówisz o rzeczach, o relaksie i tak dalej. Jest trochę, że tym małym zwycięstwem w tej przegranej wojnie, można powiedzieć, że ona jest taka przegrana może tylko statystycznie, tego życzę oczywiście, bardziej zwracasz uwagę na Asię?
0: Staram się.
1: A na pewno powinnaś, żeby tak powiem.
0: Zdecydowanie powinnam. Staram się. Moje życie też dość mocno się zmieniło od tej diagnozy, bo ja z wojującej, pracującej singielki stałam się za chwilę już tutaj narzeczoną żoną, mamą. I to moje życie się zmieniło. Z jednej strony przyszła zupełnie nowa rola i dużo innych obowiązków, ale z drugiej strony, ja mam taki komfort, ja mam męża, który pracuje z domu, my sobie jesteśmy razem z naszym bobasem i tak sobie staramy się tak spokojnie żyć po prostu.
1: Okej. I trzeba o to dbać.
0: Zdecydowanie.
1: No dobrze, czy są jakieś rzeczy, które mogą przybliżać, czy wiesz o tym, przybliżać do tej choroby, czy nie? Czy to znowu jest to, tak jak wspomnieliśmy na początku, super 100% totolotka? Że ja w zasadzie mogę żyć i okazuje się, że zachoruję. Czy wiadomo, że papierosy i w ogóle niszczenie organizmu w ogóle przybliża do dużej ilości chorób? No, nie mówimy o oczywistościach jakby. Czy jest coś, co powoduje, że mogę być w grupie bardziej zagrożony?
0: Nie odpowiem się na to pytanie, bo tak do końca nie. Wydaje mi się, że jeszcze medycyna nie zna odpowiedzi.
1: Czy w trakcie twojego leczenia, bo to jest parę lat, zmieniły się te leki? Bo ty mówisz teraz o nowszych lekach, czy postępuje nauka? Chciałbym trochę nadziei dać pacjentom, którzy to oglądają, czy na twoich oczach jest trochę inaczej, jakby, bo mówisz, że te nowsze leki, to jakby to jeszcze, to tu bym się zatrzymał na momencie. Co to znaczy?
0: Zdecydowanie to postępuje. Ja to widzę po pacjentach, z którymi leki odbieram, którzy nie leczą się tak jak ja od 4 lat, tylko leczą się od 20 lat. Mhm. Jak oni opowiadają swoje historie, jak wyglądało leczenie 20 lat temu, 15 lat temu, to przede wszystkim są... Czasami inne formy, ale komuś bardziej służą zastrzyki, komuś tabletki. To jest już tutaj jednostkowe. Ale ci pacjenci mówią tak, kiedyś właśnie, niestety, nogi mi odmówiły posłuszeństwa, wzrok, nie wiem, jeździłam już na wózku, a dzisiaj widzę kobietę, która idzie. No dobra, no lekko kuśtyka, ale ona idzie, jest uśmiechnięta, zadowolona i ona mówi, teraz to leczenie to jest zupełnie inna jakość.
1: Bomba.
0: Tak.
1: To chciałem usłyszeć chyba. Co mógłbym powiedzieć naszym widzom, twoim zdaniem, takiego dającego trochę nadziei, i tym zdrowym, i tym chorym, bo pewnie pojawią się i ci widzowie, którzy chorują na SM, ale pojawią się ci, którzy gdzieś tam, nie wiem, może podejrzewali, może są ciekawi. Co powinienem przekazać najbardziej twoim? Bo oczywiście poza tym, że powinni się badać, bo tu jesteśmy, dopiszcie rezonans do swoich badań okresowych, to mega ważne, to wiemy. Tym bardziej, że wszyscy podkreślają, pewnie Asia się zgodzi, że jak w każdej chorobie, im wcześniej nastąpi diagnoza, tym wcześniej będzie można coś na to zaradzić. Co poza tym?
0: Chyba najważniejsze jest to, że ze stwardnieniem da się żyć. Da się je oswoić.
1: Widać, patrząc na Asię, to szczęśliwie da się żyć.
0: Da się żyć szczęśliwie. Da się stworzyć wspaniały związek. Ja zawsze o tym powtarzam. Moja druga randka z moim mężem, którego poznałam przez internet, była w szpitalu w dniu diagnozy. I on został. Po 3 tygodniach ze mną mieszkał, robił mi zastrzyki.
1: Grasz grubo, Joanno, muszę ci powiedzieć. To nie był letki sprawdzian, no ale już trudno. Dobrze się stał, dobrze, że został.
0: Został.
1: Miałbyś traumę, gdyby nie został.
0: Szczerze? Ja wiedziałam, że idę na diagnostykę, więc szłam na tą randkę myśląc tak, dobra, tam może to jest ostatnia randka w moim życiu, bo potem ja tak myślałam, bo potem nikt mnie nie będzie chciał. To nie jest prawda, absolutnie. Choroba cię nie definiuje, a na pewno nie definiuje twojego prawa do bycia szczęśliwą kobietą, mężczyzną, nie wiem, żoną, matką. Na to wszystko znajdzie się miejsce. Wiadomo, ja mam dość łagodną postać choroby, bo często spotykam się z osobami, które mają cięższą, mówią, no tak, no, ty sobie możesz biegać po plaży, a ja jeżdżę na wózku. Ja mówię, okej. Okay. Jakby ja wiem, że pewne rzeczy są poza twoimi jakbyś możliwościami, ale ja uważam, że to jest choroba, z którą jednak można ją oswoić i można żyć, żyć szczęśliwie.
1: I tego szczęśliwego życia ci życzę, Asiu. Wam też życzę jak najszczęśliwszych żyć. Pamiętajcie, żeby się badać. Pamiętajcie, żeby o siebie dbać. Asia była moim gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: To na tyle w dzisiejszym odcinku Gadaj Zdrów. Co złego to nie ja. Pozdrawiam, do zobaczyska. Rudy.
2: Gadaj Zdrów. Gadaj Zdrów. The Vox FM.

królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sarah With Love czy Skin on Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej Sarah Connor, artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu. Ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album, Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah With Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły dwa dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

0: Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.
1: Just

W tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sara Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sarah and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w trzech jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu, w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt i choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream for More. We'll be right back.

Te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Desenchantée i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko Desechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę J'adore, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

na rynek muzyczny, Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

kolejne lata to kolejne kawałki, w tym m.in. w 2019 roku Gold, nagrany z holenderskim DJ-em samym Feltem, który na kilka dni od premiery miał już kilka milionów odsłuchań w serwisach streamingowych.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek, na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multi Platinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak Tu e Futu, In Tango czy Mamma Mia. Zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Kto się tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat, robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był Tu e Futu, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był

0: kolejne lata to kolejne single. W 2007 roku Ingrid nagrała kawałek I Love w duecie ze Stachurskim.
1: Nie zapomnę ciebie już.
2: Kochani, razem z nami chcielibyśmy was teraz usłyszeć. I Love.

0: rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku. A wracając do początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda, swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

0: Wśród ludzi zajmujących się końmi istnieje wspaniałe porozumienie i koleżeństwo. Stań się jednym z nich, a dowiesz się wszystkiego, co trzeba. Arthur Conan Doyle. Przygody Sherlocka Holmesa.
1: Pamięć mają świetną, na pewno mają lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania.
0: Ludzie i zwierzęta darzą się w nim miłością oraz szacunkiem, a każdy, kto tu przebywa, choć przez godzinę, staje się lepszy i bardziej pogodny. To motto miejsca, do którego dziś Was zaproszę w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Drogi ludzi i koni przecinają się od tysięcy lat. Osoby związane z jeździectwem przekonują, że współpraca konia i człowieka to coś znacznie więcej niż jeżdżenie na jego grzbiecie albo wykorzystywanie w zaprzęgu. To unikalna więź, podobna do tej, jaką ludzie nawiązują na przykład z psami. Koń jest niczym zaawansowany skaner, który natychmiast wyczuje, z jakim człowiekiem ma do czynienia i czego może się po nim spodziewać. Jeśli według konia wszystko jest w porządku, to, jak wielokrotnie słyszałem i czytałem, jest on w stanie przekazać człowiekowi swoją wręcz uzdrawiającą moc. Aż dziw bierze, że dopiero nie tak dawno temu człowiek zaczął z tej końskiej supermocy korzystać świadomie i z rozmysłem. Tak właśnie narodziła się hipoterapia. Ma ona swoje korzenie w XIX wieku, kiedy zaczęła zyskiwać uznanie, a jej formalny rozwój nastąpił w drugiej połowie XX wieku w Europie. Kluczowe dla rozwoju tej dyscypliny było wprowadzenie terapii konnej po epidemiach polio w Skandynawii w 1946 roku oraz rozwój hipoterapii jako części fizjoterapii w latach 60. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Z dobrodziejstwa hipoterapii korzystają zwłaszcza najmłodsi.
1: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową.
0: Historia hipoterapii w Polsce zaczyna się w 1988 roku, kiedy to dr Maria Należyty wprowadziła ją do wieloprofilowej rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem.

0: dziecięcym. W tym samym roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie utworzono ośrodek hipoterapii, który jako pierwszy kompleksowo wykorzystywał tę metodę terapeutyczną. Rozwój hipoterapii w Polsce zaczął się więc od jednego specjalistycznego ośrodka, a dziś można z niej skorzystać już w całym kraju, także w miejscu, do którego już za moment wybierzecie się z naszą reporterką.
1: Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni.
0: Nie każdy koń może zostać terapeutą, tak jak nie każdy człowiek astronautą. Są to starannie wyselekcjonowane wierzchowce o wyjątkowych cechach charakteru i odpowiednim temperamencie. To bardzo ważne.
2: Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców.
0: Odpowiedni koń terapeuta może zdziałać cuda.
3: Młody jest bardzo zadowolony, syn ma autyzm. Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami.
0: Ośrodek, do którego zabieram Was w tej edycji Polski na Ucho, powstał z inicjatywy cenionego artysty, z którego dowcipów, zwłaszcza w czasach PRL-u, śmiała się chyba cała Polska. Utalentowanego, niezwykle skromnego filantropa, pracowitego człowieka, który uwielbiał zwierzęta, szanował ludzi i który, jeśli tylko był w stanie, nikomu nie odmawiał pomocy.
4: Tutaj dla dzieciaków był bezcenny, zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno.
0: Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu naszej poznańskiej reporterki, Natalii Krystek.
5: I tu, i delikatnie, delikatnie. Dobrze, jeszcze najpierw sobie poprawimy pas. Możemy zostać.
6: Baranówko koło Mosiny. Niespełna 30 kilometrów na południe od Poznania. Właśnie tu, w 2007 roku, powstało wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe nie tylko ze względu na osobę, która je stworzyła, ale także misję. Pomaganie dzieciom, które wymagają rehabilitacji. Właśnie tu ostatnie lata życia spędził jeden z najpopularniejszych polskich komików, Bohdan Smoleń. Aktor zmarł w 2016 roku. Fundacja Stworzenia Pana Smolenia działa do dziś. Ani B, ani M, ani kukuryku,
7: lecz się tak wyraził. Wbrew temu, co wszyscy wiedzą z telewizji, z Stasiem, z jego występami, to był bardzo poważny człowiek i rzeczowy. Tomisław Stefaniak, jestem w tej chwili dyrektorem ośrodka i przy okazji członkiem zarządu fundacji.
6: Pan Bohdan przyjechał do Baranówka, tutaj zbudował w zasadzie ośrodek, no ile tutaj mamy hektarów?
7: No będzie ze 3 hektary.
6: Zbudował sobie tutaj dom, więc związał się nie tylko zawodowo, ale także życiowo z tym miejscem.
7: No tak, zdecydowanie, to był jego plan na to, żeby tu już po prostu osiąść i tutaj funkcjonować w tym domu i w tym ośrodku, tej stajni, tej ujeżdżalni, która nie miała jeszcze wtedy dachu.
6: Do dzisiaj ten dom stoi, w którym pan Bohdan mieszkał i z tego, co mi wiadomo, do dzisiaj fundacja korzysta z jego samochodu, prawda?
7: I tak, i nie, ponieważ rzeczywiście jest samochód, który był kupiony przez Bohdana. To było jego takie marzenie, mieć duży amerykański samochód. Natomiast później ten samochód został przejęty przez fundację. To jest Chevrolet Silverado Z1. To jest używany właśnie do takich prac typowo rolniczych, gospodarskich.
6: I ma fantastyczną końską rejestrację.
7: T1 Pony.
8: Joanna Mruk, obecnie prezes fundacji i myślę, że bardziej hipoterapeuta jednak.
6: Jakim człowiekiem był pan Bohdan Smoleń?
8: Człowiekiem bardzo uczuciowym, ale też zamkniętym, z dużą empatią, bo stworzył to miejsce, tak, z jakimś tam zamysłem. Zawsze był tutaj taką osobą, która wprowadzała ten element humanizacji. humorystyczny, no nie ukrywam. Było to ciężkie zadanie, bo to gdzie się nie pojawił, tak wszyscy go kojarzyli gdzieś z dowcipami, kabaretem. Ciężka rola, uważam. Ale tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno. No, ale zostało miejsce. Zostało miejsce, zostały konie. Ściągnął Honoratę, między innymi. Honorata przyjechała do nas z Holandii. To jest tak naprawdę rasa szkocka. A potem z Honoratą przyjechała Orchidea, no i stwierdził, że dlaczego by ich nie rozmnożyć, żeby ich było więcej do tej hipoterapii, bo one z charakteru są naprawdę cudowne. No więc postanowił, że ściągnie ogiera. Ten ogier był naprawdę też przecudowny i z bardzo dobrą głową, więc on też z nami pracował normalnie w zajęciach. No potem pojawiły się kokarda i akuna, które już z nami nie ma, i następnego roku była dumka i kołatka.
7: No, wszyscy sobie bardzo ciepło wspominamy czasy, kiedy tutaj razem z panem Bogdanem współpracowaliśmy. Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni i tak dalej. Tutaj w tym domku jest taki na dole duże takie pomieszczenie, które można by nazwać w przenośni świetlicą, i tam się odbywały różnego rodzaju spotkania. Natomiast góra tego domu to jest kilka sypialni i tam właśnie mogliśmy się gościć.
9: Czyli był bardzo gościnny.
7: Tak, zdecydowanie tak.
9: I towarzyski.
7: Tak, no to z kolei chyba wynika z jego charakteru i z jego pracy również, gdzie tam był przyzwyczajony do tego, że był po prostu wśród ludzi cały czas.
9: Ale wkładał też taką rzeczywiście organiczną pracę fizyczną tutaj w rozwój fundacji, czy bardziej był osobą od administracji i od firmowania tego przedsięwzięcia?
7: Nazwałbym bardziej od pomysłów, natomiast bardzo pomagał, schodząc do nas tutaj, do terapeutów, do osób pracujących przy koniach, pomagał jako taka osoba, która wnosiła tutaj jakiś taki powiew uśmiechu dla dzieci, które tutaj przyjeżdżały. Kochał te dzieci zresztą. To było widać, że te dzieci kocha.
10: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta. Ja też opiekowałem się panem Bogdanem. Z zawodu też jestem magistrem pielęgniarstwa, więc jak już był chory, to opiekowałem się nim w domu, łącznie tam z podażem leków i tak dalej, i tak dalej. Ćwiczyłem z nim. Ćwiczenie właśnie z panem Bogdanem, no to była męka. Pan Bogdan chyba nie wykończył, ale myślę, że tych fizjoterapeutów łącznie to z 15 było tutaj przychodziło. Nie sprawdzili się z podejściu odpowiednim do pana Bogdana. Pan Bogdan bardzo był konkretną osobą rzeczową, aczkolwiek trzeba było mieć naprawdę bardzo dobre podejście, żeby tutaj sukces osiągnąć, nie? Pan Bogdan bardzo rzadko się uśmiechał prywatnie, ale jak się uśmiechnął, to do dzisiaj pamiętam dokładnie, w jakiej sytuacji się uśmiechnął.
7: Bogdan Smoleń z wykształcenia jest zootechnikiem i on tutaj, zakładając ten ośrodek, zakładał go z myślą o tym, że stworzy tutaj hodowlę kucy szkockich. Nawiasem mówiąc, kilka tych koni jeszcze tutaj u nas zostało i są. I dopiero w trakcie, jak to działało, bo to jako ośrodek zaczynało w 2004 roku. Te budynki, ta stajnia i tak dalej zaczęły powstawać w 2004 roku. Później pojawił się pomysł, to był pomysł Bogdana oczywiście, żeby tutaj stworzyć hipoterapię. Tutaj korzystaliśmy z doświadczeń jego partnerki Joanny Kubisy, która znała się na koniach, była ze środowiska związanego z końmi. Ona też jako pierwsza miała uprawnienia PT-HiPu, Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, do prowadzenia tych zajęć hipoterapii, i od niej się to wszystko zaczęło. Później zostały zatrudnione dodatkowe osoby.
8: Pani Asia, ja zawsze się śmieję, że to był mały człowiek z ogromnym sercem i ogromną taką energią. Porównowałam ją zawsze trochę do Napoleona. Nie było rzeczy niemożliwych. Zawsze miała świetne pomysły. Myślę, że miała bardzo duże wyzwanie, żeby to trzymać, rozkręcić. To były tak naprawdę jej dziecko, tak samo jak i Bogdana, taka fundacja. Nie spotkałam osoby, która w momencie, kiedy potrzebowała pomocy, zostałaby przez nią odrzucona. Także to też myślę, że dużo świadczy. Z poczuciem humoru potrafiła zawsze, że tak powiem, powiedzieć te trzy słowa magiczne, czy cztery, czy pięć, w zależności od sytuacji, ale wiedziała, jak się w tym odnaleźć i kiedy powinna to zrobić też. Także człowiek z wielkim sercem, co tu mówić.
10: Pani Asia była cały czas w tym ośrodku, cały czas była w tym miejscu, nawet jak i fizycznie nie było, bo była na przykład w kuchni, to i tak wszyscy wiedzieli, że ona jest. Pamiętam do dziś magiczne okienko z sypialni pani Asi, które wychodzi na padoki od stajni. Ja prowadziłem wtedy hipoterapię. Podchodzę pod podest, dziecko wsadzam na konia. Ruszamy trzy kroki, bo chciałem odsunąć konia i podpiąć poprek. Otwierają się okienko. Poprek podepnij!
7: Ona była, no tak naprawdę, takim duchem, który to wszystko raz, że tworzył, a dwa, że później kontynuował to, co stworzył. Po prostu była no, takim, nie wiem jak to nazwać, spiritus movens z tego całego przedsięwzięcia. Jak przyjeżdżałem rano, to ona już była na nogach, jak stąd odjeżdżałem, bo ja mieszkam w Poznaniu, więc tu dojeżdżałem i odjeżdżałem do Poznania, to ona dalej tutaj walczyła z tym wszystkim.
11: Są to wzruszające momenty, kiedy osoby, które nie potrafiły samodzielnie siedzieć, siedzą samodzielnie, które nie potrafiły stanąć na własnych nóżkach, stają, albo łatwiej się poruszają, łatwiej chodzą, czy też są odważne na tyle, żeby samodzielnie startować na koniu.
6: Joanna Kubisa zmarła we wrześniu 2023 roku po półtorarocznej walce z glejakiem. Funkcję prezeski fundacji przejęła jej imienniczka, Joanna Mruk.
12: Ja w sumie tutaj no, jestem od samego zarania. Pamiętam, jak Bogdan się cieszył, jak fundacja powstała, jak to się wszystko zaczynało rozkręcać. I to wszystko było budowane stopniowo tutaj i tak naprawdę nie było nic. Najpierw powstała stajnia, nie mieliśmy placu, potem gdzieś powstał plac, nie był zadaszony. Nie było łazienki, nie było domku, nie było poczekalni, wielu rzeczy. Także każdy rok przynosił nam coś nowego, coś, co udawało się stworzyć, coś, co dawało satysfakcję nie tylko nam, ale też ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają.
10: Pamiętam, jak przyszedłem tutaj właśnie w 2010 roku, to fundacja była w ciężkiej sytuacji finansowej. Wtedy bardzo dużo nam pomógł jeden człowiek, notabene związany z telewizją w Poznaniu, przyjechał tutaj kiedyś i mówi, że no, że jakiś artykuł można byłoby zrobić, albo coś tam napisać, albo coś tam nagrać. No okej, okay. No i tak rozmawiamy z panią Asią, siedzimy, pamiętam na ławeczce przed stajnią, ławeczce rozwalającej się, mówię, pani Asiu, to może napisać do Tomka, może coś ruszy, może akurat się coś uda, nie? Jakoś się tak to się zgadało, że właśnie powiedział, no to on przyjedzie tam chyba w czwartek czy w piątek nagrać jakiś materiał o fundacji i tak dalej.
13: No to są moi młodzi koledzy. Dogadujemy się świetnie. Uważam, że to, co obiecałem, to zrobiłem i to jest dobre. I tak dalej trzymać. Tylko czasem z emerytury nie da rady.
10: Pamiętam, jaka się wtedy wywołała po tym wszystkim, oczywiście pozytywna rewolucja. Ta pomoc zaczęła spływać i tak dalej. Coś pięknego, takie pospolite ruszenie było, że no wszystko. No my się cieszyliśmy, że mogliśmy iść do sklepu, kupić, nie wiem, nowe wiadra i nowe miski do koni albo szczotki dla koni nowe.
6: Dzisiaj fundacja ilu ma pacjentów mniej więcej?
7: W tej chwili robiłem sprawozdanie do dużego projektu i w samym tym projekcie wzięło udział 140 dzieci, a jeszcze trzeba doliczyć dzieci i osoby, które są spoza tego projektu, także myślę, że można by mówić o liczbie 180-200 osób. Między innymi to jest moja praca, żeby zdobywać środki na dofinansowanie tych zajęć.
6: Trudno zdobywa się pewnie pieniądze na utrzymanie tak dużej instytucji pomagającej tylu dzieciom. Pewnie to, co tu widzimy, czyli konie, sielanka, natura, to jest jedna strona, a druga to są papierki po prostu.
7: Tak, i tych papierków, szczególnie właśnie przy zdobywaniu tych środków na zajęciach hipoterapii jest bardzo dużo i w momencie, kiedy staramy się o uzyskanie takich środków i w momencie, kiedy trzeba te środki rozliczyć. Natomiast też duży wkład tutaj mają osoby prywatne i instytucje, które nas wspomagają. Osoby prywatne, tutaj mam na myśli osoby wpłacające dla nas 1,5% ze swojego podatku PIT i to jest niezwykle znaczący wkład, dlatego że pieniądze, które pochodzą z projektów, w zasadzie zaspokajają nasze zajęcia hipoterapii, przeprowadzenie tych zajęć, opłaty dla osób, które prowadzą te zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie ośrodka, utrzymanie koni, to w zasadzie są pieniądze, które pochodzą z 1,5% podatku PIT.
6: Możemy powiedzieć, jak duże kwoty miesięcznie są potrzebne na utrzymanie takiej fundacji?
7: Można zaokrąglić do 50 tysięcy miesięcznie.
6: I to jest i na utrzymanie koni, i na wynagrodzenia dla osób tutaj pracujących.
7: Utrzymanie koni to jest nie tylko ich wyżywienie i nie tylko ich stacjonowanie. Utrzymanie koni to jest w bardzo dużej części lekarz weterynarz.
6: Ile mamy tutaj koni w tej
7: 16
6: chwili?
7: 16 koni.
12: Do hipoterapii też powinny być określone konie z określonym temperamentem i z
8: określonym wzrostem też tak naprawdę. U nas pracowały zawsze wszystkie konie, jakoś tak się udawało to pospinać, obojętnie co przyjeżdżało, to się udawało dostosować.
9: I Araby też.
8: Araby też.
14: Nadżaw.
8: Nadżaw to jest Arab. No zobaczcie, ma palenie nawet z tej strony chyba. Tak, widzicie numerek na grzbiecie? Mhm. Nadżaw był taki, że jak przyjechał, on też nie do końca wiedział, że człowiek może łaskać i być całkiem fajny, no.
9: Świetną pamięć mają te zwierzęta.
10: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje z pastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby był efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas uczymy.
5: Tymoteusz. Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
14: Jak sprząta pan
5: plus
14: po koniach?
5: Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
14: Sprząta pan po koniach?
5: Tak.
9: Trudna, wymagająca praca?
5: Zależy. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
14: Możemy biec?
5: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie, a propos rozgrzewki, to trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
9: Co robisz teraz, Piotrek?
14: Dotykam uszów konia. Tasja drugiego.
5: Dobrze.
10: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma, oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystkie. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
9: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
10: Najcięższe akurat w naszej fundacji chyba największy to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami gdzie inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci, nie?
9: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
5: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy w 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HiPu, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowy oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin jeździecki.
10: Może fizycznie nie do końca. Też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca, aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej. One skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy. Kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża, prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu.
9: Trzeba być niezłym psychologiem też.
10: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
9: Również zwierzęcym.
10: Również zwierzęcym, nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty, czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które... Na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
15: Pójdziemy dać grubaskom jeść, okej? Okay? Idziemy do tych na dworze, chodźcie.
16: Tu, do grubasków. Grubaski to honorata, dumka, kokarda i piniatka.
17: Nie są grube.
16: Nie są grube? No są dobrze, są puszyste, dobrze zbudowane.
18: Myślę, że fajnie, że dużo osób z nami zostało. Mamy takich podopiecznych, którzy są z nami no już dobre naście lat, więc to też jest, przyjeżdżali jako dzieciaki, a w tej chwili to są osoby pełnoletnie, dorosłe i fajnie, to cieszy.
9: Zarząd, nie zarząd, zamieść ktoś musi.
7: Tak, ja pracowałem wcześniej na takich średnio menedżerskich stanowiskach w hipermarketach i no nie brałem się za takie rzeczy. Natomiast tutaj jak się pracowało z Zasią Kubisą, to nie było przebacz. To po prostu ona łapała zamiotłe, więc człowiek łapał też. To samo jest z tą tutaj. Jest tutaj, to jest.
9: Z tą panią prezes. Ilu pracowników dzisiaj ma fundacja?
18: Około 15-16. Z wolontariuszami myślę, że dobijamy do prawie 30. Zespół jest nieoceniony. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Działamy trochę jak muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ktoś ma problem, nawala, od razu zgłaszają się osoby, które są w stanie zastąpić. Cieszy mnie to, że gro rodziców jest bardzo zadowolona z terapii. W tej chwili z postępów też, jakie robią dzieciaki.
9: Synek ma na imię?
3: Janek.
9: A ile ma lat?
3: 7. On akurat nie mówi. Od kilku lat tak naprawdę przychodzi. Młody jest bardzo zadowolony. Zamierzamy tu przynajmniej dopóki się da. To mamy zamiar tutaj dalej uczęszczać. Syn ma autyzm. Autyzm dziecięcy. No i szukamy, że tak powiem, terapii, gdzie się da. I trafiliśmy tak tutaj, nie? Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą, częściowo też z innymi dzieciakami. Nie wiem, na ile to jest zasługa hipoterapii, na ile to jest zasługa innych form terapii, ale tak, poprawę widzimy.
18: Myślę, że to jest ważne, że mamy to zaufanie do siebie, że rozmawiamy też, konsultujemy pewne rzeczy. To nie jest tak, że kończymy zajęcia, jedziemy do domu i nie wiem, zamiatamy gdzieś problemy pod dywan, bo to z terapią jest też tak, że musi być też ta chemia, tak? To musi być chemia pomiędzy terapeutą a dzieckiem. Nie każdy terapeuta się dobrze też czuje z każdym dzieckiem. I staramy się znaleźć na to rozwiązanie zawsze. To jest też, myślę, że fajne, że potrafimy mówić o tych gorszych rzeczach.
10: Pewnego razu wpadła pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszym... Pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami, zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konnej i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic. Zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamku, bo to te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść, jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi. Od obsługi koni i tak dalej, więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się, 2 dni tutaj, później rozpakowywanie się, to samo później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła, nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku za przedstawienie, nie? Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej, fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego, no. I na co dzień to jest też na co dzień, zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc no jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko, nie?
5: To jest duża marchewka, dajmy pół.
14: A to bym na jabłuszko.
5: Możemy tak zrobić.
14: No.
5: Jabłko w misce.
14: Czemu?
5: Marchewka jest długa i można ją bezpiecznie podać, ale jabłko jest małe i okrągłe, tylko nie mógłby cię niecelowo ugryźć w palcach.
14: Urzecznie. Dziękuję, paniku.
8: Tu czas stanął w miejscu. Wszyscy tak mówią, jak przyjeżdżają. Tu się inaczej funkcjonuje, tak rodzice się też przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają odpocząć tak naprawdę, nacieszyć się tą zielenią, wyciszyć. Pobyć ze zwierzakami. I też między sobą budują fajne relacje, co jest takie, nie? Że przyjeżdżają rodzinami, są inne rodziny i to też gdzieś... To jest fajne i miłe, że to tak...
14: Lepi się!
8: Tak było i do tego wracam. Piotrek, już możemy zamknąć tą wodę, słuchaj. Bo tu mamy, zobacz, pola ryżowe na padoku. Dasz radę zakręcić wodę, Piotruś? Jesteśmy właśnie przed kopaniem w studni, tylko musimy się wbić w żyłę. To nie jest takie łatwe. No niestety koni piją dużo.
14: Nie ma pani jeszcze czegoś do zrobienia?
8: Mamy, bo musimy zrobić resztę kolacji.
14: Yeah. Co to daje?
8: To są zioła. Tortuga ma problemy z brzuchem.
14: Każde pomieszać?
8: Tak, wszystkie.
9: Każdego konia trzeba znać bardzo dobrze tutaj, prawda?
8: Zdecydowanie. To bez znajomości konia i jego potrzeb, to nie bylibyśmy w stanie prowadzić myślę, że zajęć, a one nie byłyby w stanie funkcjonować tak do końca. Przy tej średniej wieku, którą w tej chwili mamy.
14: Ja lubię tak mieszać.
8: Poczekaj, Piotrek, bo zobacz, tu nam się na dole zrobił glutek. Ten glutek musimy wymieszać. Dobra.
9: I co one tam dostają w tych miskach?
8: Trawokult, minerały, suplementy, witaminy. Część dostaje też leki, w zależności od tego, z czym się borykamy.
9: Bo niektóre z tych zwierząt bardzo długo żyją.
8: Tak, średnia wieku u nas około 20 lat. Część z tych koni się tutaj rodziła. No teraz są już nastolatkami. W naszym rozumieniu, w rozumieniu takim końskim bardziej, to już są dojrzałe, starsze konie.
9: Są też końscy emeryci.
8: Końskich emerytów mamy sporo. Dożywają tutaj, no muszę powiedzieć, całkiem ładnego wieku, bo Aramis odchodził w wieku 30 lat, Karen bodajże 28, Honorata w tej chwili 24, Chantoria 20, Silana 18, więc całkiem nieźle.
9: I Piotrka ukochany murzynek jest jeszcze.
8: Tak, Piotrka ukochany murzynek to już naprawdę nasz emeryt. W paszporcie widnieje inna data urodzenia, ale paszport był wyrabiany długo po tym, jak murzynek do nas trafił, bo to jeszcze były inne czasy. Murzynek w tej chwili między 34 a 36 lat.
9: Wiem też, że to tutaj pani inicjatywa, jest taki nowy projekt związany właśnie z emerytami waszymi.
18: Tak, staramy się wrócić do takich pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy. Także tworzymy w tej chwili paddock Paradise na łące, którą mamy. Tam będą takie śmieszne troszeczkę korytarze, które będą prowadziły je w różne miejsca. Miejsce relaksu, miejsce tak zwane stołówkę, jedzenia, wodopój, a po drodze będą miały troszkę placu zabaw w postaci drągów, różnego typu po nawierzchni też, żeby wzmocnić kopyta. To wszystko ma swój cel.
9: Ale żeby to stworzyć, to potrzeba
18: oczywiście finansów. Założyliśmy zbiórkę, małymi krokami udaje nam się coś tam zbierać. W tej chwili dla nas priorytetem jest postawienie dwóch wiat, które są dosyć kosztownym przedsięwzięciem, bo bez tego nie będą mogły być cały czas na dworze, te 24 godziny, tak jak zakładamy, więc te wiaty są priorytetem i dopóki nie zbierzemy też środków, nie zbudujemy wiat, ten pomysł jest gdzieś tam odsuwany.
9: O jaką kwotę chodzi finalnie?
18: W tej chwili jesteśmy po wycenie obu wiat i to jest koszt 40 tysięcy. I jeszcze dużo brakuje.
9: A gdzie zbieracie?
18: Zbieramy na Ratujmy Zwierzaki.
13: Póki sił wystarczy im i mnie, to będziemy się tolerować i będzie to leciało.
10: Mam nadzieję, że teraz jesteśmy w takim czasie, gdzie i zarówno pan Bogdan i pani Asia już patrzą trochę z innej perspektywy na to wszystko. To wszystko może trochę podrosło, te wszystkie drzewa, ale myślę, że widzą i tak, co się dzieje.
9: Są zadowoleni?
10: Mam taką ogromną nadzieję. A też liczę na to i głęboko wierzę w to, że jakby coś tutaj się złego działo, to pewnie jakiegoś kopniaka byśmy dostali obok stryczek.
9: Piorunem rzucą.
10: Oby nie, może jakoś niech bardziej jakąś małą kłódkę podłożą, dobrze? Z kartką, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
18: Może nie ma ich fizycznie, ale oni cały czas są tutaj. Wszyscy ich znali, my z nimi spędzaliśmy mnóstwo czasu.
9: Trudno się kontynuuje to ich wspólne dzieło?
18: Tak. Zawsze gdzieś będziemy porównywani. Nie zawsze mamy ten sam może schemat działania, ale staramy się. Co cieszymy się, że zaczyna nas być coraz więcej, że przybyło nam troszkę dzieci, przybyło nam trochę koni. Gdzieś staramy się to kontynuować i mamy nadzieję, że będzie to trwało dalej.
13: Pamiętajcie o mnie.
0: Redakcja Polski na Ucho też ma taką nadzieję, że wspaniała inicjatywa Bogdana Smolenia przetrwa, dalej będzie wspierać potrzebujących i rozwijać się. Dopingujemy. Dziękuję wam za wysłuchanie reportażu Natalii. Podsumowując, konie terapeuci to zwierzęta pracujące i jak każdemu pracownikowi należy im się czas na odpoczynek i na regenerację. To szalenie ważne, zwłaszcza w przypadku hipoterapii. Koń, który na grzbiecie wozi pacjentów, podobnie jak ten zaprzęgowy, nie może być przemęczony. Raz, że pracuje wtedy nieefektywnie. Dwa, może być to niebezpieczne dla jego zdrowia i życia. Trzy, rozdrażnienie przebodźcowanego wierzchowca mogłoby stwarzać zagrożenie dla pacjentów. Bardzo się cieszę, że w ośrodku Fundacji Stworzenia pana Smolenia to wiedzą. A inicjatywa związana z zapewnieniem jak najlepszych warunków życia koniom terapeutom budzi moje szczere uznanie.
18: Staramy się wrócić do pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy.
0: Podobno to koty w świecie udomowionych zwierząt mają unikalną zdolność owijania swojego opiekuna wokół palca i robienia tego, czego chcą, niezależnie od intencji oraz oczekiwań człowieka. Nic z tego. Okazuje się, że w tej kategorii koń czasem depcze kotu po łapkach.
10: Po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. Czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń czy terapeuta?
0: Na mnie już czas. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pędzę sprawdzić nowe reportaże, które właśnie dotarły do redakcji Polski na Ucho od naszych wspaniałych reporterów. Mam nadzieję, że już wkrótce słyszymy się w kolejnej edycji naszego podcastu. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: polscy siatkarze z kolejnym złotem w finale Mistrzostw Europy nie dali szans Francuzom. Trafią na 3 miesiące do aresztu, chodzi o mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. Niezwykłe iluminacje rozświetliły Łódź. Zajrzymy na Festiwal Światła. Na zegarach godzina 9, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek wielki triumf Polaków w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w walce o złoto pokonali w Mediolanie Francuzów 3-1. To trzeci złoty medal Mistrzostw Europy dla naszej narodowej drużyny. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009 i 3 lata temu w Rzymie. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został Wilfredo Leon. Podczas dekoracji wręczono także nagrody drużynie marzeń. Znaleźli się w niej środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak oraz libero Jakub Popiwczak. Za najlepszego trenera uznano serbskiego szkoleniowca biało-czerwonych Nikolę Grbicia. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta. Przedterminowe wybory rozpoczęły się o godzinie 7. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby oddać głos ważny, trzeba będzie wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Krakowianie będą głosowali w 454 obwodach do godziny 21. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo w Inowrocławiu. Mieli w ubiegły czwartek na parkingu w pobliżu teatru zaatakować nożem 41-latka. Mężczyzna zmarł. 34- i 38-letni podejrzani to mieszkańcy Inowrocławia.
1: Gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia.
0: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące. Maleją szanse na szybkie zakończenie wojny USA z Iranem. Według informacji amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Według gazety prezydent Stanów Zjednoczonych planuje jedynie przerwę na polistopadowych wyborach połówkowych do kongresu, ma rozważać wznowienie bombardowań Iranu. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję, uznając, że sama presja ekonomiczna na Iran już przynosi efekty. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się gazeta, zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do kongresu.
0: Szef irańskiego MSZ-u Abbas Araghchi oświadczył, że oczekuje na oficjalne stanowisko USA wobec propozycji otwarcia cieśniny Ormus. Zaznaczył, że tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Kilkanaście instalacji artystycznych, projekcje wielkoformatowe, 10 muzycznych przystanków i tysiące ludzi. Za nami kolejna noc największego w Polsce Festiwalu Światła. Jak bawili się w Łodzi uczestnicy Light Move Festival? Pytał o to Grzegorz Mich.
3: Jak w ogóle Wam się to podoba?
4: Nam się podoba.
5: Jest bardzo fajnie.
3: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
6: Bardziej muzyka.
5: Bardziej klimat tego, że
6: klimat,
5: jest
6: cały tak, klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.

0: wrażenie jest niesamowite.
1: Jeszcze połączenie z tymi występami na scenie.
2: Bardzo nam się podobał, był troszeczkę inny niż w zeszłym roku.
3: Specjalnie przyjechaliśmy do Łodzi, bo nie jesteśmy stąd.
4: W tym roku też jest bardzo ładnie. Trzeci raz jesteśmy.
5: Zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
6: Festiwal Światła miał miejsce w centrum Łodzi. Jak mówili uczestnicy, był dużą atrakcją turystyczną. W niektórych miejscach Polski, zwłaszcza na północy kraju, utrzymują się jeszcze mgły. Na termometrach o tej porze od 6 stopni nad morzem do 12 miejscami na ziemi lubuskiej. Gdy dzień się rozkręci, będzie znacznie cieplej. Na przeważającym obszarze temperatura dziś w najcieplejszym momencie od 18 do 21 stopni. Na krańcach zachodnich wzrośnie nawet do 23. Wiatr słaby, na zachodzie także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
7: The Best of Pierwsza Zmiana.
8: To znowu my, Julia Hen,
9: Paweł Pawelec,
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Poniedziałek trudny piękny jest poniedziałek. Raczej dla wszystkich. Jest oczywiście piękny deszczowy.
3: Taki przełomowy. Trochę lata, trochę jesieni już.
4: No i na 609-86-9-86-9 zdajecie nam znać, jak wam ten poniedziałek mija.
5: Tutaj Adam. Dzisiaj cześć. Nie chcę się iść do szkoły. Mama mi kazała dawać ołówna. Jest szaro, ponuro. No nie chcę mi się już tak... wstawać o 8.
4: Dobra, no słuchajcie, na naszym zadaniem jest teraz pomóc po pierwsze, młodemu człowiekowi.
3: Po pierwsze, synu, matka cię oszukała.
4: Dopiero 7:19.
3: Także przestawiła ci zegarek.
2: Ale to klasyczek.
3: Musisz ukarać od razu.
4: A pewnie na 8 lekcję, to chodziło.
2: No, moja mama zawsze mówiła, jak mi mówiłam, że mi się nie chce, to niech ci się zachce.
4: Każda mama tak mówiła.
3: Prosisz o to, o herbatkę prosisz, znajdujesz termometr, bo mówisz, że się nie czujesz najlepiej, mama nie widzi, wkładasz termometr do herbatki.
4: Ale wtedy się popsuje.
3: Nie, szybciutko.
2: I nagle będziesz mieć 70 stopni Celsjusza.
4: A przecież teraz termometry są elektryczne, Paweł, to na baterię jest.
3: A nie z rtęci?
4: Z rtęci nie ma już jakichś 26 lat.
3: No to już masz przerąbane, młody. To bierzesz bierzesz sweterek i pocierasz szybciutko ten
4: elektryczny. Ale jak możesz pocierać elektryczny termometr?
3: No ładunek elektryczny, no to się nie zrobi cieplej, nie?
2: Paweł.
3: A już się pocierasz.
2: Paweł, ty w dzisiejszych czasach byś nie przetrwał, byś codziennie do szkoły chodził.
1: Pierwsza zmiana.
4: Wychodzi na to, że może tak. To i dobrze.

0: ich troje. 3, 2, 1.
1: Best of. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Voxa FM.
1: Tak było we wtorek.
3: Ja dzisiaj świętuję dzień bez samochodu. Właśnie jadę swoim samochodem, ale przede mną nie ma korków, bo mniej ludzi wsiadło do samochodu. Więc dla mnie to jest święto. Korku.
4: Jak słyszycie, do nas dopisuje. Zadzwoniła ta osoba, która stoi pierwsza w korku. Pozdrawiamy Ewcia. Wszyscy cię uwielbiamy.
5: Tu pierwsza zmiana w Vox FM, a dzisiaj dzień bez samochodu i napisał do nas Rafał. Z chęcią bym świętował ten dzień, ale jak mam zbierać śmieci bez śmieciarki?
6: No tak, ręcznie. Na rower, potem metrem, tak?
5: Właśnie, taczkami. A są takie do rowerów, takie dla dzieci. Takie wózki jakby. I tam można upchać jeszcze sporo.
4: Kolejny telefon mamy.
7: Kurde, jak ja mam świętować dzień bez samochodu, skoro jestem kierowcą zawodowym? To bym stracił pracę praktycznie. No ludzie, co by na święta dziwne wymyślacie, nie?
4: A to nie my.
7: Na razie Kuba z tej strony.
6: Cześć Kuba.
5: Kuba, ale to tylko jeden dzień, to nie stracisz pracy, spokojnie. Akurat. Po prostu powiedz szefowi, że ty świętujesz dzień święty święcić, tak?
4: Tak.
6: No co ty,
4: jakby
6: no.
4: Szef nie chciał się dogadać z wami, to my możemy pomóc. 609-8-6-9-8-6-9, proszę bardzo. Jeszcze jeden telefon.
8: Byłby ruch. Cześć, Tomek z Wrocławia. Ja codziennie świętuję dzień bez samochodu. Nigdzie nie ruszam się bez samochodu.
6: Mądre,
2: pierwsza zmiana.
6: Ładne.
4: Tak też można świętować.
5: No, mamy też SMS-a, że przy tych cenach paliw to niedługo będzie wieczność bez samochodu.
4: A, no, nie szczepionkę. No, no tak się nie robi. To Radio Vox FM. My tu robimy dzień dobry. Przekonajcie się sami, wejdźcie na voxfm.pl.

0: Best of. Pierwsza zmiana.
1: Od rana w Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: A w naszych głowach już jesień. To radio Vox FM.
3: Nie się... tylko w głowach, bo i pogodowo tak. Też jesień, ale dużo pada, to znaczy, że grzyby rosną.
2: No właśnie, my coś na te grzyby się lata. Wybieramy. Słuchajcie, no nie znamy się za bardzo na grzybach, więc czas się podszkolić troszeczkę.
4: I to nic nie da, bo to nie damy rady, powiem szczerze.
3: Muchomor stromotnikowy.
4: Można wziąć jakiś katalog z grzybami, czy coś, ewentualnie ryzykować albo odpuszczać.
2: Będziemy się uczyć teraz, moi
3: wiedza,
2: drodzy.
3: Wiedza.
2: Czas na teleturniej. Jesteście uczestnikami, Jula Pawelec.
4: Ale bez zdjęć, bez obrazków?
2: Bez zdjęć. Ja wam mówię nazwę grzyba i wy mówicie, czy taki grzyb istnieje, czy ja go sobie wymyśliłem.
4: Ale czekaj. Ale to będzie po polsku?
2: Po polsku będę mówił.
4: A to mamy szansę.
2: Jak najbardziej po polsku nie będę mówił.
4: Mamy.
2: Te nazwy grzybów są strasznie dziwne.
3: No. Dobra, dawaj, ale to będą... Dzień dobry.
2: Witam serdecznie w naszym teleturnieju.
3: To ja poproszę pierwsze pytanie na siebie.
4: Za 10.
2: Dobrze. Czy istnieje taki grzyb jak palce u marlaka?
3: Nie. Tak.
4: Palce u marlaka?
3: Tak.
4: Znaczy, nawet jeśli istnieje, nie jadłbym.
2: To bardzo dobrze, żebyś nie jadł. Istnieje po jednym punkcie. Czy istnieje taki grzyb jak nos Judasza?
4: Nie, na pewno nie. Co ty?
3: Nie.
4: Polacy by się nie odważyli nazwać grzyba Judaszem.
2: Ucho Judasza istnieje, moi drodzy. Jest to uszak bzowy, jego owocnik ma kształt ludzkiego ucha. Kolejne pytanie.
4: Talentujący, nie?
2: Znaczy niejadalny właściwie.
4: Niejadalny.
2: Czy istnieje ząb, grzyb, który nosi nazwę ząb diabła?
4: A nie teściowej, bo to na pewno by istniał.
2: Ząb diabła.
3: Nie.
4: Ząb diabła.
3: Nie.
4: Dam ci wygrać. Istnieje.
2: Punkt dla Pawła, moi drodzy! Kolczakówka piekąca to ząb diabła.
4: Jaka? Piekąca?
2: Tak, piekąca, no.
4: Czyli trzeba przyłożyć.
3: A z której strony piecze?
4: A jak?
2: Chyba z obu. Dobrze, wynik 2-1 dla Pawła.
4: Niepotrzebnie, dawaj.
2: Czy istnieje kozia broda?
3: Tak.
2: Taki grzyb.
3: Tak.
4: Kozia broda?
2: Kozia broda.
3: Tak.
4: To teraz ja ci dam. Nie istnieje.
2: No i moi drodzy, mamy remis!
4: Widziałeś, jak ładnie gra.
2: Kozia broda, inaczej szmaciak gałęzisty albo siedzuń borowy.
4: I weź to zjedz, szmaciaka. I
2: uwaga, ostatnie pytanie.
4: Się ciągnie z przewodem pokarmowym.
3: Ale stres.
2: Czy istnieje galaretnik kędzierzawy?
4: Galaretnik kędzierzawy.
3: Tak.
4: On to wymyśla, ale wiesz co, to może być tak, że on zmienia nazwy. Galaretnik
2: może
4: istnieje,
2: tak,
4: a dodaje kędzierzawego.
2: Na przykład,
4: żeby mi zrobić krzywdę jakąś, bo ja nie mam włosów, to wiesz, kędzierzawy, rozumiesz?
2: Istnieje, zobacz. Czy nie istnieje to?
4: Nie istnieje.
2: Moi drodzy, wygrywa Paweł, bo istnieje kisielnica kędzierzawa.
4: Wiedziałeś, jak ty kombinowałeś?
1: Pierwsza zmiana.
4: Za ładnie się nazywała.
3: Ja dzisiaj nagrodę. Zbieram tylko pieczarki.
4: Nagrodę.
3: Co?
4: Będę mógł zebrać pierwszego grzyba.
2: Będziesz mógł spróbować wszystkich grzybów, które zbierzemy.
4: Dziękuję, nie skorzystam z nagrody.
0: The best of. Pierwsza zmiana.
1: Tylko. To promocja.
0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM robi dzień dobry.
4: Kawusi,

0: Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub? Bo miał problem z zamkiem. Pozdrawiam.
0: Suchary Pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: I serdecznie o tej godzinie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy podróżują aktualnie autem, stoją w korku,
4: no
3: rozglądajcie
4: właśnie.
3: Się bardzo dobrze dookoła siebie.
4: Słuchajcie, moja koleżanka wczoraj pojechała na grzyby służbowym samochodem, no i wiadomo, że w lesie to może wybiec dzik, no można uderzyć w pień, może bo nie widać jak cofasz.
5: Jak tak, zepsuć zderzak, może nagle niespodziewanie przyjechać traktor.
4: Ale ta, moja koleżanka, która była wczoraj na grzybach, cofając nie zauważyła kilkunastu metrowego drzewa.
3: Co?
5: 30-metrowego drzewa.
4: Może.
5: O średnicy, którą...
4: Bo to koleżanka
5: trudno
4: też padła.
5: Było to była też i moja koleżanka. Trudno było objąć to drzewo. Tak rezolutnie cofnęła.
3: A ja tej osoby nie znam. Co to za jakaś wasza koleżanka?
5: Tak rezolutnie cofnęła. Poczekała, aż wszyscy wejdą, tak? Rozejrzała się w lusterku, lewym, prawym, tym wstecznym. I taka rura do tyłu. I bum!
4: Tak.
3: Ale bo to tak jest, to tak jest.
5: Nagle drzewo urosło.
3: Że słupek wyrasta na przykład nagle na drodze. No. Ty myślicie, że te drzewo tam było, jak ja patrzyłam? Nie, jak ja patrzyłam, drzewa nie było.
5: Drzewo urosło w 3 sekundy.
3: Tak! Tak, żebyś wiedział, ja koleżanki nie znam, ale ja w jej imieniu się wypowiadam.
4: W związku z tym, bo ma jest gniotka w tym samochodzie i pytanie na zderzaku. Pytanie, jak wytłumaczyć się ze stłuczki, to pytanie do was, drodzy słuchacze.
3: 609-869-869, bardzo poproszę, mi się to przyda.
1: Tylko złe odpowiedzi.
4: A dlaczego tobie?
5: No, przez to
3: bo ja czasem też mi się takie stłuczki zdarzają, jak waszej koleżance.
5: Nigdy służbowy.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
4: Trafi do aresztu na 3 miesiące. To decyzja sądu wobec podejrzanego o zabójstwo policjanta. Pracowita sobota toprowców, tylko wczoraj czterokrotnie podrywali śmigłowiec. Bartosz Zmarznik, wicemistrzem świata, utytułowany żużlowiec, zapowiada, że nie kończy kariery. Na zegarze jest godzina 10:00, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutu. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
4: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. W Tatrach dużo turystów i wiele niebezpiecznych zdarzeń. Ratownicy Topru interweniowali wczoraj 10 razy, w tym czterokrotnie z użyciem śmigłowca. Do najpoważniejszego wypadku doszło w rejonie Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. U jednego z turystów doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Topru do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy wezwani zostali także na wierzchołek Rysów. Turystka doznała blokady psychomotorycznej i nie była w stanie kontynuować zejścia. Ratownicy apelują o rozsądne planowanie wycieczek i przypominają, że w wyższych partiach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Kolejna tragiczna noc na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie zaporowskim zginęły 3 osoby. O kolejnych 2 ofiarach informują władze obwodu sumskiego. Jeden mężczyzna zginął w ataku na Kijów, podały służby ratownicze. Pojawiają się także informacje o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według służb po ataku płoną tam magazyny. Z Gorlic do Biecza. Taką trasę przemierza dziś barowa lokomotywa i zabytkowe wagony. Wczoraj pociąg retro wyruszył z Nowego Sącza w stronę Krynicy i Muszyny. Chętnych do wzięcia udziału w sentymentalnej wycieczce nie brakowało.
6: Przyjechałem specjalnie dla pociągu retro z samego Gdańska. Zdecydowanie jestem miłośnikiem kolei, więc nie mogłem takiej okazji przepuścić.
7: No ja jeździłam takim. Podróż tak przygodowa.
8: No chcę sobie przypomnieć młode lata i jak się to jeździło.
9: Łukasz Widę, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Starsze osoby mogą przypomnieć sobie, jak kiedyś się podróżowało, a osoby młodsze mogą zobaczyć.
10: Maszynista Nowak Czesław. Trudniej się na pewno prowadzi, bo sama temperatura w środku 30 do 40 stopni, jak się piec otworzy. No i tego węgla też trzeba trochę przerzucić, żeby my jechali.
4: No, przypomnę tylko, że dziś pociąg retro można zobaczyć w okolicach Gorlic i Biecza w Małopolsce. 7. tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu nie zdobył. Bartosz Zmarznik musiał się zadowolić srebrnym medalem, ale co ważne, nasz utytułowany zawodnik MPO turnieju w Toruniu podkreślił, że nie kończy kariery. Polak w ostatnim tegorocznym turnieju cyklu Grand Prix zajął 3. miejsce. Z podwójnego sukcesu cieszył się Brytyjczyk Robert Lambert, który po raz pierwszy triumfował w Mistrzostwach Świata. Wicemistrz świata Bartosz Zmarznik poinformował, że srebrny medal odda na cele charytatywne. 15 stopni teraz w Zielonej Górze, a zaledwie 8 w Jeleniej Górze. Przed południem zatem spora rozpiętość temperatury. Gdy dzień się nieco bardziej rozkręci, będzie też znacznie cieplej. Na prawo,

0: na przeważającym obszarze temperatura dziś od 18 do 21 stopni, a najcieplej będzie na krańcach zachodnich. Tam temperatura wzrośnie nawet do 23 stopni Celsjusza.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: Konrad Piwowarski,
3: Julia Hren
4: i Paweł Pawelec.
5: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: No i Monika z tej strony. Kiedyś koleżanka kupiła sobie nowiutki samochód i jak miała córkę, rzucił jej się na nią supek. Stwierdziła, że sam się rzucił.
4: No, i tak było na pewno.
5: Nie, no bo może nie wierzycie, ale takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy na drodze się dzieją, wiem z własnego doświadczenia, więc lepiej jednak nam wierzyć, ponieważ no, po co mielibyśmy oszukiwać?
6: Jak się wytłumaczyć ze stuczki, tak?
5: To jest pytanie odpowiedzi naszej 0986 9869.
4: A po co się tłumaczyć? Wystarczy powiedzieć, że tak było od nowości, Paweł napisał.
5: I ma rację. Jest w innych słowach troszeczkę napisane, ale nie mogę tego zacytować. Skoro uderzyłam, tak, to po co drążyć temat?
6: Po co drążysz?
4: Właśnie. Krzysiek napisał, że dziś kolega jadąc do pracy zajechał po kawę na stację benzynową, parkując przywalił w latarnię, kawa już nie była potrzebna.
5: O, i to jest duży też plus. Tak. Od razu pobudzenie, energia na cały dzień.
4: No i oszczędność na kawie, tak? No bo kawa jednak kosztuje na tej stacji trochę.
6: Jest kolejna piosenka, ale to już było.
5: I to jest piękne.
6: I nie wróci, więc...
5: Proszę, muzycznie też można. Przecież trąbiłam. Też jest super.
4: Skoro było muzycznie, to jeszcze propozycja filmowa.
7: Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka.
1: Tylko złe odpowiedzi.

0: To jest to pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Tak było w czwartek. Vox FM robi dzień dobry.
1: I to nie jeden raz, wielokrotnie w ciągu dnia.
2: Panienka Tomasza zrobiła mu dzień.
1: Dawaj, weź coś poplotkuj.
3: Tomek to o czwartej rano do nas napisał już.
1: Ona ci już zadowolona. O czwartej rano zrobiła ci dzień?
2: Opowiadaj.
4: Witam serdecznie.
1: No cześć.
3: No Tomek, to w jaki sposób ci żona zrobiła dzień?
1: O, weź tak, ja zamykam oczy i nie się rozmarzę.
4: Żona zrobiła mi dzień w taki sposób, iż oznajmiła mi, że z synem w weekend wyjeżdżałem w góry do Zakopanego. Zostawiałem, jakby mnie powiedzieć, wolną chatę, ale ja to wykorzystam.
1: Przedzwoniłeś?
4: Ja to wykorzystam. Słucham?
1: Przedzwoniłeś do kupi?
3: Lepiej, słuchaj tego, słuchaj.
1: Ja padnę z gitarą.
4: Spoko.
1: Dobra.
3: No i jakie plany?
4: Idę sobie do lasu na grzyby. Bo
2: wow.
4: Zawsze jak idę na grzyby.
3: No.
4: Zawsze jak idę na grzyby.
1: Ach, te grzybiareczki.
4: Zawsze jak idę na grzyby, to żona zawsze dzwoni. Idziesz już? Znalazłeś coś? I zawsze truje mi głowę. A tak będę miał chociaż święty spokój. W górach zasięgu nie mają.
2: Słuchaj, zawsze możesz się odwdzięczyć i ty do nich dzwonić. Czy już dotarli na szlak?
3: Ale po co ja chcę oczuć chłopak?
1: Tak, w sumie rację. Po co? Przestań, no. Wiesz, jak to jest radość. Wiesz, jutro z facetów teraz kiwa głową, uśmiecha się i mówią, ale farciarz, ale to zorganizował. Mistrz po prostu. Ha, taktyk.
2: Czyli nie zapraszasz kolegów, tylko idziesz na grzyb.
4: Tej wersji się trzymamy, tak.
1: Tak. Nic nie mów.
2: Dobrze, to
3: jakby co, to ja byłem z tobą na tych grzybach. Mało tego, ja jestem z tobą teraz w lesie.
1: Baj, jak mu idzie, aż mu kosę lecę kupić.
2: A jak już wrócisz z grzybów, to napijesz się kawy od Vox FM, bo aż 3 kilo mamy dla ciebie. 2 kubki i jeszcze coś słodkiego.
0: Vox FM robi dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: VoxFM.pl, tak wam też robi. Można

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek. Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
2: Po tym świecie stąpają odważne osoby.
3: Jak odważne?
2: Bardzo odważne. Bo będziemy dzwonić w tym momencie do Ewy, którą zgłosiła synowa.
3: Czyli zadarła z teściową. Co więcej, w zgłoszeniu napisane jest: w niedzielę rozwaliłam teściowej zderzak, nie zauważyłam jej auta. I ja tam nic nie mówię, ale może to było specjalnie.
4: Okej. No to
2: jeszcze chcę budzić.
4: Jeszcze żartować sobie z teściową.
3: Teściowa nie ma czym jeździć teraz.
4: Może mają dobre relacje.
2: Nie, auto zastępcze je wieziemy,
3: tak?
2: Także wszystko.
4: To już ma.
2: No, luzik, no. Dzwonimy.
5: Tak?
2: Dzień dobry, pani Ewo. Ja będę tak gdzieś za jakieś pół godziny z tym samochodem zastępczym.
5: Tak, dobrze, jestem w domku.
2: Dobrze, super. To wie pani, bo to jest Mercedes-Benz Sprinter, ja się upewniam, bo taki dostawczak duży.
5: Dobrze, pudełko jest duże, brama jest szeroka.
2: Dobra.
5: Wszystko okej.
2: Okej, dobra, wie pani, bo tylko że pani ma kategorię C.
5: Jaki dostawczak?
2: No bo to jest samochód dostawczy, taki bus. Mercedes-Benz Sprinter, ale taki, no tak tutaj miałem, dlatego dzwonię do pani i się upewniam, czy aby na pewno.
5: Nie, ja miałam mieć Skodę.
2: Ale to nie ma żadnych dostawczaków Skody, ja nie kojarzę.
5: Ja nie chcę dostawczaka.
2: A co pani chce?
5: No osobowy.
2: No, ale my nie mamy osobowych, my mamy tylko auto dostawcze, jeżeli chodzi o samochody zastępcze.
5: Nie, no wczoraj pani powiedział, że Skoda Rapid.
2: No nie, no to ja jestem źle jakoś poinformowany, no.
5: No oczywiście, że tak.
2: Wie pani, a ma pani tę kategorię C, czy nie ma?
5: Nie mam.
2: Nie ma pani, no to możemy jakiegoś mniejszego Transita wziąć w takim razie. One tam bez kategorii C są. To też będzie samochód dostawczy z taką dużą paką, ale to już można jeździć bez kategorii C.
5: Ale nie, coś nie tak.
2: No wie pani, no ja inaczej tutaj nie mogę innego rozwiązania, no bo my mamy tylko dostawczaki mamy na bazie.
5: Nie, no wczoraj umówiliśmy się, że jest Skoda Rapid.
2: No nie wiem, dlaczego to do nas w takim razie to zamówienie przyszło, no bo my Skody Rapid to nigdy nie mieliśmy.
5: No ale kto to? No ja byłam, coś jest nie tak.
2: Wie pani co, może to dlatego, że tak naprawdę to dzwoni do pani Radio Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć Ewa.
4: Dobry.
3: Twoja cudowna synowa Monika cię do nas zgłosiła.
4: No, ty wiesz, jak się fajnie jeździ sprinterem. Wszystkich masz, z góry patrzysz na wszystko.
2: Także musisz rozważyć kategorię C.
4: Lubisz to.
3: Dzwonimy z nagrodą. 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie i życzymy ci dobrego dnia.
4: Oj, to jest prezent.
5: O, dziękuję.
4: Proszę.
3: Żebyście wszyscy tacy weseli byli jak Ewa.
5: Boże, kochany, zerwałam się.
2: Miłego dnia, cześć.
5: Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, do widzenia.
4: Dzień dobry, do widzenia.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A propos tych łosi, to nasi piłkarze.
3: Oj, nie mów tak.
4: Oj, nie.
2: Dzisiaj grają z Bośnią i Hercegowiną.
3: Mają dwie drużyny do pokonania, to nie jest łatwa sprawa.
4: Tak, to jest też trochę nieuczciwe, nie? Że i Bośnia i Hercegowina razem na Polskę to tak.
2: I to nie jest tak, że ja mówię o piłkarzach, że są łosiami. Tylko o nas, bo to oglądamy.
3: Dobrze, ale czy oni będą mieli pieniądze?
2: No będą mieli pieniądze. Słuchajcie, jest wielka rewolucja w kadrze i nie chodzi o skład, nie chodzi o to, że nie mamy żadnego bramkarza, że Robert nam się zestarzał. Nie, nie, nie, jest inna rewolucja w kadrze.
4: Już puchacz przyszedł.
3: Rewolucja żołądkowa.
2: Mniej więcej. Moi kochani, jest wielka zmiana. Do tej pory był jeden sklep spożywczy sponsorem, a teraz będzie ten drugi.
3: I ten niemiecki.
2: Tak. A był ten z Portugalii.
4: Czyli owad z kropkami już nie jest?
2: Teraz będzie ten niemiecki sklep sponsorem.
4: Ten za niebiesko?
2: I ja wciąż uważam, że to jednak jeszcze nie to.
4: Nie?
2: No nie, no.
3: Że jeszcze ktoś inny powinien być?
2: Na przykład, nie wiem, jakiś
4: no,
2: tartak.
4: No niebiesko, tak, masz rację.
3: A czemu tartak?
2: No bo trochę drewna na boisku.
4: Nie,
2: drewno jest na boisku.
3: A ja uważam, że jakaś buda z kebabem, bo jednak to Polacy lubią i od razu lepiej by się oglądało.
4: Ale to mi się tak turecki sponsor jakoś tak bardziej...
2: Ale polski kebab.
4: No właśnie.
3: Kebab jest polski. Oczywiście, każdy kebab jest polski.
4: Z Polski to są te materiały porcelanowe, które mamy w toaletach. To na przykład, nie?
2: Producent sedesów?
4: Tak,
2: chciałbyś?
4: Sponsorem reprezentacji polskiej jest genialny producent sedesów oraz kabin prysznicowych, tak bym powiedział.
3: A może, nie firma, ale na przykład lekarze ze szpitala południowego, oni mają dużo kasy.
4: Bogaci są.
2: W ogóle wszyscy lekarze.
4: Ten jeden lekarz.
2: Koniec, wystarczy.
4: Nie mam kolegę urologa, mówi, że nie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUVa Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Reklama.
5: Są całe i zdrowe, poszukiwane w Tatrach Polki? Odnalezione. Polscy siatkarze ze złotem mistrzostw Europy za nieco ponad godzinę zostaną powitani na lotnisku Chopina. Sezon na grzyby powoli się rozkręca. Pomogły niedawne opady. Na zegarach godzina 11. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Poszukiwane od wczorajszego wieczora w Tatrach polskie turystki są całe i zdrowe. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Odnaleźli je słowaccy ratownicy, którzy wcześniej zwrócili się do policji o współpracę przy ustaleniu danych dotyczących lokalizacji telefonów poszukiwanych. Akcję rozpoczęto po tym, gdy wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi w rejonie Chrubego Wierchu, a później kontakt z nim się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Wracamy do wielkiego triumfu Polaków w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni siatkarze w walce o złoto pokonali w Mediolanie Francuzów 3-1. To trzeci złoty medal Mistrzostw Europy naszej narodowej drużyny. Wcześniej byli najlepsi w Izmirze w 2009, no i 3 lata temu w Rzymie. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został Wilfredo Leon. Podczas dekoracji wręczono także nagrody drużynie marzeń. Znaleźli się w niej oprócz Leona środkowi Bartłomiej Lemański i Szymon Jakubiszak, a także libero Jakub Popi. Za najlepszego trenera uznano serbskiego szkoleniowca biało-czerwonych Nikolę Grbicia. A dziś będzie świetna okazja, żeby podziękować biało-czerwonym siatkarzom. O godzinie 12.40 mają wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Katastrofalne w skutkach ulewy w okolicach Bangkoku. Stanem klęski żywiołowej objętych jest 50 dystryktów w okolicach stolicy Tajlandii. Deszcz padał nieprzerwanie od czwartku. W niektórych miejscach spadło 300 litrów wody na metr kwadratowy. Domy, sklepy i drogi na dotkniętych obszarach zostały zalane. W wielu miejscach rozległe podtopienia utrudniały ruch na stołecznych ulicach. W mieście otworzono ponad 200 schronisk, do których ewakuowano ponad 4000 osób. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły się w końcu pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie widać, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
6: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
7: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
8: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
5: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju. Leśnicy przyznają, że do lasu wychodzimy nie tylko z koszykiem, ale także z dużą dawką zdrowego rozsądku. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy. 11 stopni w Słubicach i tam jest najcieplej, a najchłodniej w Kłodzku, zaledwie 10 stopni. Zatem mamy cały czas dużą rozpiętość temperatury. Na termometrach maksymalnie diszej od 18 do 21 stopni, na krańcach zachodnich będzie najcieplej, a temu wszystkiemu będzie towarzyszył słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni i wschodni.

0: już stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
4: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: Vox FM. Robi dzień dobry.
4: Magia radia.

0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: analizuje post, który pojawił się w internecie. Będzie okazja do owacyjnych podziękowań. Wkrótce w Warszawie wylądują siatkarscy mistrzowie Europy. Poważny incydent w pobliżu brytyjskiej bazy lotniczej Fairford. Zatrzymano kilka osób.
1: Na zegarach 12, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
0: Podejrzenie złamania ciszy wyborczej w Krakowie. Chodzi o post, który pojawił się w mediach społecznościowych. Publikowanie materiałów z wizerunkiem kandydatów w trakcie ciszy wyborczej jest zakazane. Zgodnie z kodeksem wyborczym grozi za to grzywna od 20 zł do nawet 5 tysięcy w zależności od stopnia naruszenia. O przebiegu przedterminowych wyborów w Krakowie mówi Piotr Szpiech z krakowskiej Komendy Miejskiej.
2: Wybory w Krakowie jak do tej pory przebiegają spokojnie. Mieliśmy jedno zgłoszenie dotyczące agitacji wyborczej na jednym z profili w mediach społecznościowych. Poza tą jedną sytuacją więcej zgłoszeń nie mieliśmy. Cały czas monitorujemy sytuację w związku z wyborami.
0: Sprawę będzie wyjaśniać policja. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy w nocy z piątku na sobotę i potrwa do 21:00. Wtedy ma się zakończyć głosowanie. A za nieco ponad pół godziny na lotnisku wyląduje samolot z polskimi siatkarzami. Biało-czerwoni w finale Mistrzostw Starego Kontynentu pokonali Francję. Zdobywając złoto, zapewnili sobie także awans na Igrzyska Olimpijskie. Relacja Mateusza Chłystuna.
3: Proszę wstać, przed nami hymn Polski. Taki komunikat wybrzmiał wczoraj po finałowym meczu w Unipol Arenie we włoskim Mediolanie. Biało-czerwoni pokonali tam Francuzów 3-1, broniąc tytułu wywalczonego 3 lata temu. Finał w Mediolanie rozpoczął się od niezwykle zaciętego seta, rozstrzygniętego na korzyść Polaków dopiero przy stanie 31-29. W drugim nasi siatkarze wygrali 25-19. Francuzi odpowiedzieli w trzeciej partii, zwyciężając 25-20, ale w czwartej Polacy nie pozostawili rywalom złudzeń, wygrywając 25-16. A takim okrzykiem radości całej drużyny podzielił się w sieci Kamil Semeniuk. Trener Nikola Grbić tak po zwycięskim spotkaniu komentował sukces na antenie Polsat Sport.
4: I robię swoje najlepsze, żeby zespół wygrał. I naprawdę jestem dumny być trenerem tego zespołu.
3: To trzeci w historii tytuł Mistrzów Europy dla polskiej reprezentacji i jednocześnie druga z rzędu wygrana w finale tej imprezy. Złoty medal zapewnił również biało-czerwonym awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.
0: Kibice już czekają na polskich siatkarzy. Samolot z nimi powinien wylądować na lotnisku Chopina około 12:40. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w ciśnienie Ormus. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. O tym nietypowym ambulansie Grzegorz Mich.
5: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
6: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabuda ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
5: Czyli można byłoby nawet operować.
6: Dokładnie.
5: Zasilanie niezależne.
7: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
8: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
5: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
8: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwo łódzkie.
1: Jeśli ktoś dzisiaj myśli o jakimś spacerze, no to jak najbardziej zachęcam do tego, bo pogoda na to faktycznie pozwoli. Najcieplejsze miejsce póki co w Polsce to okolice Słubic, tam 19-20 stopni, najchłodniej w Kłodzku, tam zaledwie 11. Ale te wartości, pamiętajcie, one mogą się nieco różnić. Dzisiaj mnóstwo słońca w całym kraju, więc tak jak powiedziałem, spacer jak najbardziej na tak, szczególnie, że jest niedziela i większa część z Was zapewne odpoczywa.
9: Jest weekend! Jest weekend!
1: No a ci, którzy nie odpoczywają i faktycznie ten dzisiejszy dzień spędzają w pracy, za tych mocno trzymamy kciuki, serdecznie ściskamy i pozdrawiamy. Niemniej, to już 4 minuty po 12, wypadałoby zacząć, a bo ja wiem, może dzisiaj od jedzenia, co wy na to? Co macie na obiad? Dajcie znać. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, zapraszam.

Rihanna, Disturbia w Vox FM, 18 minut po 12 na naszych radiowych zegarach, a my teraz o temacie, który każdy, uważam, lubi, czyli o jedzeniu. A dokładniej o tym, co u was dzisiaj na talerzach, bo z racji tego, że niedziela to niedzielny obiad, jedni stawiają na tradycyjne dania, jak chociażby rosół, schabowy, ziemniaki, mizeria bądź buraczki, ewentualnie jakiś mielonidas, no ale są też tacy jak Michał, którzy są w trasie i nie mogą sobie pozwolić na takie rarytasy, zważywszy na to, że są na przykład w trasie za granicą, to już w ogóle, bo Michał jedzie przez Szwecję do Norwegii, więc obiad w trasie zaraz będzie grany, zatrzymają się na chińszczyznę. Też jest to jakieś rozwiązanie. Co prawda niedziela, chińszczyzna, no okej, ale dobra, jest to usprawiedliwienie w trasie, więc jazda w trasie, a obiad niedzielny, to wszystko rządzi się swoimi prawami. Natomiast u Gosi, no właśnie, obowiązkowo rosołek z makaronem, ziemniaczki, kotlecik z piersi oraz drożdżówka z jagodami na deser. Oj, to brzmi naprawdę dobrze. Dajcie znać, co tam dzisiaj u was na niedzielnym talerzu. 609 869 869.

0: Ajajaj, gdyby wiadomości miały zapach, to tutaj w naszym radiowym studiu zrobiłoby się naprawdę, no, mieszanka wybuchowa, można by było powiedzieć, bo tyle tutaj wiadomości od was dostaję na 609-869-869 odnośnie tego, co tam u was dzisiaj na talerzu, co na obiad, niedzielny obiad i tak na przykład policzki wieprzowe, kluski śląskie i grzybki duszone ze wczorajszego zbioru, pisze Marcin z Warszawy, serdecznie pozdrawiamy. Mamy też zapiekankę gyros, proszę bardzo. Mamy też świeżeutkie kanie, które też ktoś rano zebrał. Mamy również grillowane sznycle z indyka w sosie grzybowym. Ten sos grzybowy i akcenty grzybowe, mam wrażenie, bardzo często się pojawiają, no ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, w końcu mamy sezon na grzybobranie, prawda? No ale tutaj naprawdę, jak czytam wasze wiadomości, to ślinka cieknie.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Reklama.

Za wszystko i za nic. Topki, miły pan i Defis w Vox FM. Gramy w rytmie hitów i grać oczywiście będziemy. No a jeżeli chodzi o godzinę, to już mamy taką godzinę, gdzie można faktycznie wybrać się na jakiś spacer, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo po pierwsze, dzisiaj mamy niedzielę, no i większa część z was, zakładam, ma wolny dzień, no a po drugie, dzisiaj też naprawdę ładna pogoda w całym kraju.

0: Crew 7, Eye of a Tiger w Vox FM. To przed momentem, a już za chwilę godzina 13 wybije na naszych radiowych zegarach. To oznaczać może, że czas na tylko jedno. Czas najświeższych wiadomości, tych z kraju, no i oczywiście tych ze świata. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
15: W stawie utonął 6-letni chłopiec. W wiadomościach na początek tragedia w

0: zdarzeń.
1: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Kraków wybiera nowego włodarza miasta. O fotel prezydenta drugiego pod względem wielkości miasta w Polsce ubiega się 7 osób. Aby zwyciężyć już w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę ważnych głosów. Jeżeli żaden z uczestników wyścigu nie osiągnie tego wyniku, druga tura odbędzie się 11 października. Krakowianie głosują od godziny 7 rano. Na linii nasz krakowski reporter Kuba Solarz. Kubo, jak przebiegają wybory?
2: Dzień dobry. Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej. Zgodnie z kodeksem wyborczym za jej złamanie grozi grzywna od 20 zł do nawet 5 tysięcy złotych w zależności od stopnia naruszenia. Przypomnę, że cisza wyborcza rozpoczęła się o północy w nocy z piątku na sobotę i potrwa do dzisiaj, do 21, kiedy ma się zakończyć głosowanie. Wtedy też poznamy pierwsze sondażowe wyniki.
0: Z Krakowa relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Trzydniową wizytę w Moskwie rozpoczyna watykański wysłannik do spraw Ukrainy kardynał Matteo Zuppi. To kolejna próba dyplomatycznego zaangażowania stolicy apostolskiej w sprawy wojny na Ukrainie. Głównymi tematami rozmów mają być los jeńców wojennych i powrót ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Więcej szczegółów nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, co dokładnie ma w planach wysłannik Watykanu?
3: To trzecia wizyta kardynała Zuppiego w Moskwie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak informuje agencja Reutera, w planach jest m.in. spotkanie z Jurijem Uszakowem, doradcą Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kwestii humanitarnych związanych z wojną. Watykańska misja koncentruje się na doprowadzeniu do wymiany jeńców i powrotu ukraińskich dzieci do rodzin. Kardynał Zuppi odwiedził wcześniej Kijów, a w Moskwie był ostatnio równo przed 2 laty. Rozmawiał wtedy m.in. z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.
0: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wczoraj wieczorem w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wracam jeszcze do informacji z kraju. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Ich zebranie i wywóz kosztowały ponad 2,5 miliona złotych. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
4: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
0: Leśnicy pieniądze na zbieranie śmieci woleliby przeznaczyć na przykład na rozwój leśnej infrastruktury.
5: Dużo słońca, nie tylko w mieście, ale w całym kraju. Dzisiaj korzystajcie z tej pogody naprawdę, bo z tego co widzę, no to na przykład już jutro, a nie, przepraszam, jutro też będzie całkiem nieźle. To może wtorek też mnie zaskoczy pozytywnie. Oczywiście, że tak, to może środa, ależ mamy tutaj kulminację słońca, czwartek również, piątek też. Sobota też, słuchajcie, czyli generalnie od dzisiaj do przyszłej soboty ma być naprawdę ładnie.
6: Yes, weekend.
7: Yes, weekend.
5: A ja już tutaj chciałem mówić, że tylko dzisiaj, już później nie, bo deszcz, bo zła pogoda, bo niesprzyjające warunki atmosferyczne, ale nic z tego. To znaczy, no ja się cieszę, wy pewnie też, że będzie słońce, że będzie można z tej pogody korzystać i to jest chyba największy plus nadchodzącego tygodnia, no tak myślę. 5 minut po godzinie 13 na naszych radiowych zegarach. No to nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie i nieważne, jak spędzacie ten dzisiejszy dzień, bo być może ktoś odpoczywa, być może ktoś w pracy. Ważne jest tylko jedno, że Vox FM cały czas jest z wami. A ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Robert Miles w Vox FM, 16 minut po 13 na zegarach. Jeżeli macie zły dzień, to pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry. I ten dzień na pewno będzie lepszy, bo po pierwsze, można zgarnąć fajny niebieski voxowy kubek, z którego wszystko, to jest potwierdzone naukowo, niezależnie od tego, co to będzie, jaki to będzie płyn, to wszystko smakuje dużo, dużo lepiej. Do tego dorzucamy solidny zapas kawy, no to na przykład można sobie kawę zrobić i wypić właśnie we wspomnianym kubku, no ale też jest coś na osłodę, tak żeby sobie osłodzić życie dodatkowo, osłodzić kawkę, więc wszyscy będą zadowoleni. Kubek, solidny zapas kawy i słodycze. To wszystko może być wasze, tylko trzeba wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate, czyli numer 20 naszej bestlisty, a więc można powiedzieć, że ten singiel zamyka naszą bestlistę i w ostatnim notowaniu zaliczył swoją drogą nawet spadek. Ale pamiętajcie, wszystko w waszych rękach, wy tę sytuację możecie zmienić. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl i tam zagłosujecie.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby

0: codziennie po 9.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
10: Kawusi?

Remedy, Manuel, Jason, Single Ladies, Vox FM, wszystkie Single Ladies oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Niemniej pozdrawiamy wszystkie kobiety słuchające radia Vox FM, no i dżentelmenów również, żeby nie było. Jakby nie patrzeć, powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 14, ta wybije punktualnie już za 16 minut.

0: Magic System, Magic in the Air. No dzisiaj faktycznie można poczuć tę magię w powietrzu, a wszystko za sprawą tego, że mamy naprawdę piękną pogodę za oknami. Piękna polska jesień. I jeżeli tak ma wyglądać cała jesień, to jak najbardziej ja jestem na tak. Za chwilę wiadomości, bo 14.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: To Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
12: Owacje dla siatkarzy na warszawskim lotnisku Chopina. Mistrzowie Europy od kilkudziesięciu minut są w Polsce. Wodę w gminie Zławieś Wielka dostarczają beczkowozy powodem skażenia wody z wodociągu. Uderzyli w kilku ukraińskich obwodach. Są kolejne ofiary rosyjskich ataków.
0: Jest 14. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
12: Rozpoczynam jednak od ostrzeżenia dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Korek ma ponad 5 kilometrów. Owacyjne powitanie polskich siatkarzy biało-czerwoni usłyszeli od kibiców na lotnisku

0: Była wieś wielka, sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
1: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
2: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
1: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
3: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
1: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: Dopiero jutro po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. 6 cywilów zginęło po nocnych atakach Rosjan na terytorium Ukrainy. Armia Putina uderzyła w kilku obwodach kraju, używając do tego dronów i rakiet. Do jednego z ostrzałów doszło w Kijowie przed kilkoma godzinami. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Rosjanie zaatakowali dziś rano centrum przechowywania danych w ukraińskiej stolicy. Armia Putina dopuściła się 2 ataków na to miejsce. W pierwszym uderzeniu ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. W innym miejscu w stolicy po uderzeniu drona w obiekt cywilny zginął mężczyzna. Pozostałe 3 ofiary to mieszkańcy obwodu zaporowskiego. Prezydent Władimir Zełenski poinformował, że w minionym tygodniu armia Putina użyła 2200 dronów bojowych przeciwko Ukrainie, a także około 1650 bomb lotniczych i 38 rakiet. Powołując się na dane wywiadowcze, przekazał, że Rosjanie nie przestają się zbroić. Wiemy, co szykują na następny rok. Wiemy, jakie to technologie i z czego finansowane. Musimy pracować nad naszą ukraińską odpowiedzią w tej sprawie. Podkreślał Władimir Zełenski, który ponownie zaapelował też do krajów G20, a także do Chin, by wykorzystały swój wpływ na Rosję i pomogły w zakończeniu wojny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Polscy piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu przeciwko Szwecji w Lidze Narodów. W Solnie pod Sztokholmem nie wystąpił napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Obydwaj musieli opuścić zgrupowanie reprezentacji z powodów drobnych urazów. 27-letni Isak zdobył bramkę w piątkowym, wygranym 2-1 meczu Szwecji z Rumunią, a polscy piłkarze, przypomnijmy, w piątkowym meczu z Bośnią zremisowali 0-0.
5: Jeśli ten mecz będzie tak dobry i tak piękny jak dzisiejsza pogoda, no to nie mamy się czym martwić, a co przyniesie czas, no to pożyjemy, zobaczymy. Niemniej, jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj naprawdę mnóstwo słońca i mało tego, cały tydzień ma być naprawdę ładny, słoneczny, ciepły, przyjemny, więc warto z tego czasu korzystać, bo pamiętajmy, że no prędzej czy później przyjdzie miesiąc, który się nazywa listopad. On jest, o właśnie, taki, o...
6: Jest weekend!
5: No, czasami jest fajny, czasami nie, ale to na no, zostawmy kwestie listopadowe. Skupmy się na tym, że przed nami październik. No i jeszcze mamy końcówkę września, więc do listopada, ho, ho, ho, jeszcze trochę. 4 minuty po 14. Michał Trawka, dzień dobry.

Amber, this is your night. To wasza noc, twoja noc. Jak zwał, tak zwał. To była na pewno noc polskich siatkarzy i wszystkich nas kibiców. Bo kto jeszcze nie wie, to informuję. Przypominam, że polscy siatkarze wczoraj wieczorem wygrali z Francuzami mecz o złoto. Nie byle jakie. Mistrzostwa Europy. Tym samym zapewniliśmy sobie bilet na Igrzyska Olimpijskie. No może w końcu uda się zdobyć kolejne złoto na Igrzyskach. Fajnie by było, będziemy mocno trzymać kciuki.

0: Armin van Buuren w Vox FM. Jeżeli ktoś nie zna twórczości tego pana, no to proponuję nadrobić zaległości i szerzej się właśnie z tą twórczością zapoznać. Na horyzoncie godzina 15, ale zanim 15, to jeszcze trochę pogramy, oczywiście w rytmie hitów. Ava Max, Drenchill, Indiana, DJ Ilam, to wszystko dla was. Vox
1: FM. Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się, że się nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. Może tu jeszcze?
4: Ludzkie pojęcie.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

O, ja pamiętam, jak ten numer nie schodził z pierwszego miejsca naszej best listy. DJ Ilam i Digi Digi w Vox FM w rytmie hitów gramy i grać będziemy, a jeżeli chodzi o ten numer, to numer 12. Właśnie według waszego głosowania i w ostatnim notowaniu też zaliczył delikatny skok. No to kto wie, może będzie ponownie numerem 1. Wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl, zakładka bestlista.

0: teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz. Reklama.
2: Tak się wita mistrzów Europy na lotnisku Chopina Feta dla polskich siatkarzy. Dwie osoby ranne po wypadku kolejowym na Podlasiu. W Sobolewie samochód wjechał po szynobus. Duży pożar w krakowskiej Nowej Hucie, płonie hala z materiałami łatwopalnymi.
3: 15 na zegarach, to najświeższe wydanie wiadomości Radia Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
2: Królewskie powitanie zgotowali mistrzom Europy polscy kibice. Nasi siatkarze krótko po 13 wrócili z Mediolanu. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
4: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
5: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
6: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
7: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
5: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, co to?
7: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
2: Na lotnisku z kibicami

0: Według informacji funkcjonariuszy nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący budynek. Według informacji strażaków pożar wybuchł około 13:20 w hali o powierzchni około 480 m². Budynek służył do składowania środków łatwopalnych do dezynfekcji. Pozostajemy w Krakowie. Mieszkańcy miasta w przedterminowym głosowaniu wybierają prezydenta. Mieszkańcy stolicy Małopolski głosują od 7:00. Do dyspozycji są 454 lokale wyborcze. A jak poprawnie oddać ważny głos? O tym nasz reporter Kuba Stolarz.
1: W wyborach prezydenta Krakowa mogą wziąć udział osoby pełnoletnie stale zamieszkujące na terenie Krakowa. Muszą być ujęte w stałym obwodzie głosowania i w Centralnym Rejestrze Wyborców Gminy Kraków. Informacje o przypisanym lokalu wyborczym można sprawdzić w aplikacji MOB. Obywatel lub na stronie gov.pl w usłudze sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem lub skorzystać z aplikacji mObywatel. Aby głos był ważny, należy postawić znak X przy nazwisku tylko jednego kandydata.
0: Głosować można do godziny 21:00. Do tej pory obowiązuje również cisza wyborcza. W tym czasie zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, publikowanie sondaży, a także wszelkie działania mogące wpłynąć na decyzje wyborców.
2: Mnóstwo słońca dzisiaj w całym kraju, więc korzystajcie. Idźcie na jakiś spacer, spędźcie czas z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. No trzeba się ładować witaminą D już na zapas, bo umówmy się, jak później przyjdzie zima, to tak kolorowo może nie być. A dzisiaj naprawdę temperatury pozwalające spędzać czas na świeżym powietrzu, okolice 21-22 stopni. I coś mi się wydaje, że te wartości mogą troszeczkę się różnić, to znaczy na korzyść. Taką przynajmniej mam nadzieję, że u was jest cieplej.
3: Jest weekend!
2: A jeśli nie do końca tak faktycznie jest, to pamiętajcie, można się rozgrzać chociażby dobrą muzyką. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów, 4 minuty po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.

takich rytmach naprawdę dobrze jest się pobujać, to znaczy po prostu potańczyć, pobawić się, dlaczego by nie, w końcu jest niedziela, dzień, w którym większość z was odpoczywa zapewne, no i tego odpoczynku nigdy za wiele, natomiast jeżeli ktoś nas słucha w tym momencie, będąc gdzieś w pracy, to nie przejmujcie się, ja wierzę w to, że prędzej czy później też będziecie mogli sobie odpocząć i pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami, tu gramy w rytmie hitów i taki hit zagramy teraz i to nie byle jaki, proponuję zrobić głośniej. Vox.

0: Andrea Bocelli i David Guetta. Połączenie, o którym nikt by nie pomyślał, a jednak proszę bardzo, dało się zrobić i to całkiem nieźle brzmi. Sami przyznacie. A propos niezłych rzeczy, to ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry. A jak dzień dobry, to dzień dobry może być naprawdę na wysokim poziomie. To znaczy, solidny niebieski kubek, z którego można pić dosłownie wszystko. Solidny zapas kawy, no to można pić właśnie chociażby z tego kubka. I jeszcze coś na osłodę życia. To wszystko może być wasze. VoxFM.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na VoxFM.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.
2: Vox FM. Robi dzień dobry.
15: Magia Radia.

Jak robić Waka Waka, to tylko z tą panią Shakira w Vox FM, kwadrans do godziny 16. No jak 16, to oczywiście wiadomości, ale tam. Wiadomości wiadomościami. Znaczy inaczej, wiadomo, no trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć, że jest ładna pogoda, więc można sobie wyjść, pospacerować, odpocząć. Nas też możecie tam ze sobą zabrać. Wystarczy tylko, że będziecie mieć aplikację Vox FM i wtedy można nas słuchać w telefonie, w tablecie, w laptopie, no w czym tam tylko chcecie. Możliwości jest naprawdę, naprawdę wiele.

0: Za kilka chwil godzina 16 na naszych radiowych zegarach. To moment, w którym ja muszę powiedzieć do usłyszenia, stawić kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu, ale jednocześnie zapowiedzieć, że słyszymy się już jutro. Tymczasem miłego. Michał Trawka. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Jezu, ja kocham kawę, ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
4: Jak się wspaniale składa!
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama.
0: Wiedzą, jak mają grać, dlatego są mistrzami Europy. Trener Grbić komplementuje swoich zawodników. Ogień już się nie rozprzestrzenia, chodzi o pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Podwodny dron w rękach Irańczyków, według Teheranu należy do Amerykanów. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości o godzinie 16. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu. To słowa Nikoli Grbician. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
20: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reporterowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
21: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Z zawodnikami i trenerem biało-czerwonych na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Trwa dogaszanie hali magazynowej na krakowskiej Nowej Hucie. Zgłoszenie o pożarze hali przyciepłowniczej wpłynęło po 13. W akcji gaśniczej wzięło udział ponad 40 strażaków. Wewnątrz najprawdopodobniej znajdowały się łatwopalne chemikalie służące do dezynfekcji, powiedział nam Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
22: Strażacy w Krakowie już opanowali ten pożar, czyli on przestał się rozprzestrzeniać. Na ten moment trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali. Na miejscu jest policja oraz właściciel obiektu i funkcjonariusze policji będą badać dokładne przyczyny powstania tego pożaru.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób w wyniku zdarzenia. Nikt nie ucierpiał. O poranku na autostradzie A2 niedaleko z

0: zjazdem.
1: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. W początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym siły irańskie zaminowały główny tor wodny cieśniny Ormus. Iran zaczął atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad Ormuzem. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków. Szesnaście stopni teraz na Podlasiu, 23 na krańcach zachodnich. W nocy bezchmurnie albo z niewielką ilością chmur na niebie. Miejscami głównie na wschodzie i południu kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro kontynuacja pięknej, wyżowej pogody. Gdy opadną mgły, wszędzie będzie słonecznie. A na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 24 na zachodzie Polski.

0: to promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
0: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak? W jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz
4: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale ktoś tak coś mi powiedział. Nie
0: Kto?
4: Wiem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
22: Say low. Ja tu sam.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen Witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
18: W rytmie.

0: autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
12: Vox FM robi dzień dobry.
13: Kamusi,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło w dotleń.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Reklama.
9: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
10: Belgia przez lata była jednym z ulubionych kierunków Polaków, którzy wyjeżdżali na zachód Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Organizacje polonijne policzyły, że w Belgii mieszka około 160 tysięcy Polaków, no i osób, które mają polskie pochodzenie. No ale okazuje się, że teraz Belgia dołącza do krajów, z których więcej Polaków wraca do ojczyzny niż wyjeżdża tam do pracy.
11: Ludzie mają dość tego, co się tutaj dzieje ogólnie w Brukseli.
12: Tu mam pisuary od razu. Tutaj można legalnie oddać mocz. Popularne okienka, dzielnica Czerwonych Latarni. O, tutaj mam pierwszą panią.
13: Tutaj raczej nie powinniśmy tam z kamerą wysiadać.
12: Lepiej nie wychodzić.
14: Jest wojna dwóch gangów. Toczą wojnę, nie? Się wystrzeliwują pomiędzy sobą.
15: Tutaj jest tak ładnie, czysto. Tak, właśnie w takiej dzielnicy, gdzie ja aktualnie mieszkam, uważam, że jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu, wyjścia na ulicę, jak to niektórzy czasami to przedstawiają. Na razie nie myślę o powrocie do Polski. Jest mi tu dobrze.
16: Mało znam rdzennych Belgów, że w Brukseli bynajmniej. Taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy, tak?
17: Jak się przyjeżdżało z Polski, no to jednak był taki inny świat, tak?
18: No i inny. No wie pan, jak jest w takiej miejscowości, to dla mnie Ameryka. A to już nie jest to. I ceny są takie same, większe jak w Polsce. A to trzeba dobrze, mieszkania nas wykańczają.
10: Byli już Polacy w Berlinie, a dzisiaj będą Polacy w Brukseli. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
9: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
10: Na początek Mateusz Kapica, tłumacz przysięgły i założyciel takiego portalu aktualności.be, który serwuje informacji z Belgii w języku polskim dla Polaków, którzy tam mieszkają. On zaprosił nas na taką objazdową wycieczkę po kilku dzielnicach miasta.
19: Przyjechałem z rodzicami, miałem 8 lat.
20: A skąd przyjechaliście? Który to był rok?
19: 2002, no i z Podlasia, nie? Z tych najbiedniejszych okolic Białegostoku, z Knyszyna.
20: Ale nie z Siemiatycz?
19: Nie, nie z Siemiatycz. Się wszyscy śmieją, że Siemiatycz to jest 20 dzielnica Brukseli.
20: Ale to rzeczywiście tak jest, że to połowa tych Siemiatycz tu przyjechała do tej Brukseli?
19: To głównie widać chyba w Siemiatyczach, na wakacjach. Samochody są na bliskich numerach.
21: Taka ciekawostka, że Zenek Martyniuk kiedyś przyjeżdżał do Brukseli pracować, śpiewać.
19: Tutaj się wychowałem, tutaj skończyłem szkoły, tutaj się czuję jak u siebie. A teraz już tak kompletnie się odizolowaliśmy od Brukseli i mieszkamy tak z 50 km od Brukseli.
20: Mijamy tutaj taką europejską dzielnicę, tutaj eleganccy panowie w eleganckich garniturach. Panie...
19: Jeszcze tak.
20: Jeszcze tak.
19: Pojedziemy ten głębszy skarbek, San Jose, to tam zobaczysz już różnicę i tam ty czujesz się prawie jak w Maroku lub w Tunezji, tylko pogoda będzie inna. Ale widoki będą te same. Ludzie tak ubrani, te szaty. Tutaj niedaleko, podczas meczu Belgia-Szwecja, Gostek na skuterze sobie jeździł po Brukseli i strzelał z Kałasznikowa do ludzi. Polaków dużo zjeżdża ogólnie. To Zosia

0: strzelanie, ile było tego, a później to się stało pospolite, więc to już nie ma takiego stresu jak jeszcze rok temu.
1: No nie jest tak, że wszyscy żyją już po prostu.
0: Już nie.
1: Zaakceptowali.
0: Mając 8-9 lat, sam jeździłem do szkoły. Nie było aż tak niebezpiecznie. Rodzice się nie bali nas puszczać samych. No teraz na przykład swoje dzieci bałbym się puścić same, żeby pojechały do szkoły czy coś w Brukseli, nie?
2: Tu już zaczyna ten skarbek.
3: No widać. Jak masz po sklepach,
2: no to są już takie...
3: Raczej afrykańskie.
2: Tak, tutaj masz... Tutaj masz sklep mięsny. Możesz sobie kupić ich specjały. No jest to halal.
3: Takie muzułmańskie bardziej.
2: W kafejkach zobaczysz głównie mężczyzn. Tylko będziesz swoimi dziećmi. I ci starsi, te pokolenie, które tu przyjechało, to mi się są bardziej otwarci, a te pokolenie młode, nowe, które się tutaj urodziło, no to oni idą w skrajność, ten ekstremizm religijny. Wjeżdżamy teraz na dzielnicę Brabant, to jest taka ulica handlowa, żeby kupić ubrania prosto z Afryki. Teraz jeżdżamy do tej dzielnicy blisko Dworca Północnego.
3: Aha.
2: Popularne okienka, dzielnica Czerwonych Latarni, w witrynach. Stoją panie, świadczące usługi. Tu mamy pisuary od razu, a tutaj można legalnie oddać mocz. Tu po prawej już się zaczynają okienka. O, tutaj mamy pierwszą panią.
3: Widzimy. Tutaj raczej nie powinniśmy tam z kamerą wysiadać.
2: O, lepiej nie. Tutaj mamy pierwszą panią. Tutaj lepiej nie wychodzić z kamerą. A i taka ciekawostka. Te panie legalnie mogą pracować w Belgii. Normalnie mogą otrzymać umowę o pracę. Mają prawo do świadczeń chorobowych, do emerytury. Są chronione.
4: Tu jest ten lic, co też się tutaj strzelają, nie?
3: Tu tam widać chłopaki siedzą.
2: Politycy przyszli z policją polską się pokazać przed kamerami. To dealerzy na spokojnie sobie stali i dalej handlowali. Gdzieś we Flandrii został zamknięty park przez gminę na parę dni, gdy jakiś festiwal był prowadzony czy coś. Bez żadnego wstydu ci dealerzy podeszli do jednego radnego i powiedzieli, żeby się odszkodowanie wypłacił za to, że będą mieli gorszy utarg.
3: No to ciekawe, nie? Ale co, no Belgowie sobie nie radzą z tym, jakoś wiesz, jakoś kraj nie potrafi sobie, wiesz, jakoś ogarnąć tych tematów, żeby to...
2: Tracą swoją kulturę, swoją tożsamość.
3: Belgowie?
2: Nie tylko, no wszystkie te kraje zachodnie, zapominamy o swojej kulturze, bo tym, że jesteśmy Belgami. W Belgii nie ma, jestem Belgiem. W Belgii jestem Flamandem, Brukselczykiem albo Holendrzykiem. Później ewentualnie w jakichś rozmowach międzynarodowych jestem Belgiem. Każdy się identyfikuje ze swoim regionem, a nie z kraja.
5: Taka ciekawostka, te pisuary w niektórych dzielnicach no, stoją tak normalnie przy chodniku. One są po to, żeby mieszkańcy nie zanieczyszczali ścian kamienic. Ale teraz tam jest awantura z tymi pisuarami. Feministki zauważyły, no i chyba słusznie, że to jest jednak seksizm. Tam były takie akcje, że one w akrobatyczny sposób usiłowały również korzystać z tych pisuarów, żeby udowodnić, że to jest trudne, jeżeli jest się kobietą. No a poza tym jest to no, niezbyt eleganckie i nie rozwiązuje problemu nieprzyjemnego zapachu na ulicach. No i teraz władze Brukseli próbują problem rozwiązać inaczej. Są dopłaty dla właścicieli lokali gastronomicznych, żeby każdy z ulicy mógł sobie tak po prostu wejść do restauracji, żeby to wszystko odbywało się jednak w cywilizowanych warunkach. No to wracamy bliżej do centrum Brukseli. Tam co kilka ulic jakiś polski akcent, pełno polskich sklepów, a w nich sporo Polaków na zakupach.
6: Co ludzie powiedzą?
7: Dzień dobry. Przyjechaliśmy tutaj Polaków poszukać w tej Brukseli.
8: Trafił pan?
7: Jak pani tak porównuje życie w Polsce? Życie?
8: No to lepiej na pewno. Idę nawet po cenach.
7: Mhm.
8: A zarobki lepsze.
7: A skąd pani przyjechała?
8: Podlaskie.
7: Centrum Brukseli, polski sklep, polskie jogurty.
8: O, wszystko jest.
7: O, pani też z Polski? Oczywiście. Skąd się pani tu wzięła?
8: Od Lubelskiego.
7: Kiedy pani przyjechała?
8: 2 lata temu.
7: A, czyli że bardziej, że ze wschodu tutaj Polski ludzie...
8: To normalne, nie? Wschód jest zaniedbany i temu wszyscy ze wschodu...
7: No chociaż też się zmienia na lepsze, pięknieje chyba, czy...
8: Co
7: czy...
8: z tego? No, dalej jest ściana taka... Twarda, no. Zacofana.
7: Jak to w ogóle się stało, że akurat do Belgii, a nie dlaczego nie do Berlina albo do Anglii?
9: Za rodziną przyjechałam.
7: No jak się tu pani żyje? Można tu jakoś żyć?
9: No tęskni się. Tęskni się za krajem, ale myślę, że da się.
7: Pani też z Polski?
8: No.
7: No, nie z Polski.
8: Nie z Polski.
7: To co to pani robi?
8: Serbski.
7: Serbski? I do polskiego sklepu po polskie jedzenie?
8: Da.
7: A są też serbskie sklepy?
8: Serbski sklep daleko.
7: Daleko, to polski lepszy.
8: Da.

0: Wolę Polski.
1: Ja dopiero od 2 miesięcy jestem w Brukseli. Dlaczego w Brukseli? No wie pan, za miłością.
2: A, że poznała pani...
1: Polaka.
2: A, też Polaka?
1: Też Polaka, który tu już mieszka 18 lat.
2: A skąd pani przyjechała tylko?
1: Z Radomia.
2: Co, i lepiej tutaj w tej Brukseli niż w Radomiu?
1: Zarobkowo będzie lepiej niż u nas.
2: Co, myślicie, żeby wrócić, czy...
1: No on na razie jeszcze nie, no bo tutaj jest 18 lat, wiadomo, że ciężko mu będzie wrócić do Polski.
2: Co tu robi?
1: Pracuje na budowie.
2: Czyli co, jak dwie osoby pracują...
1: Bo już się da przeżyć. I wynająć mieszkanie.
2: Ile wynajęcie mieszkania właśnie? Ile mniej więcej się...
1: No tak mniej więcej, no najtaniej 800 euro. Taki pokój z aneksem kuchennym, łazienka.
2: A jakby się zarobi ile tam? 2000 tam ponad?
1: Mniej więcej, no może troszeczkę mniej, troszeczkę więcej.
2: 2000 euro, a mieszkanie 800 euro. No to tak, no to rzeczywiście.
1: Troszeczkę zostaje na życie.
2: Tylko polskie jedzenie tu jest, czy jest też jakieś belgijskie?
3: Tylko polskie.
2: No ale nie można belgijskiego jedzenia jeść? Nie nadaje się, czy...
3: Nadaje się, ale ja od kiedy pracuję, to tylko tu zakupy robię.
2: Kiedy pani tu przyjechała?
3: 9 lat temu. Oui, madame?
2: Skąd się pani tu wzięła w ogóle? Skąd
3: ja
2: pani...
3: jestem z Kętrzyna. No i przyjechałam za pieniądzem, jak każdy, nie? Jeśli jedna osoba miałaby tutaj żyć i opłacić mieszkanie, to nie jest daleko. Jak tu klienci opowiadają, że z jednej wypłaty, to... Ciężko.
2: Czym się różni w ogóle życie tak w Belgii, w Brukseli od życia?
3: Tu jest ciężko, bo jest inny język. Ale tu praktycznie i kliniki polskie, i dentyści, lekarze. Tutaj wszędzie można nawet i bez języka żyć.
4: Pani Krysia.
2: Dzień tak.
4: Dobry, pani Krysiu.
2: Dzień dobry, pani Krysiu. Jak to tutaj się żyje w tej Brukseli?
3: Bardzo dobrze.
2: Od kiedy pani tu jest?
3: Od 25 lat.
2: Jak pani się tu znalazła w ogóle?
3: A przyjechałam do koleżanki. I tak zostałam.
2: A co pani tu robiła, jak pani przyjechała? Gdzie pani pracowała?
3: Och, proszę pana, na BSW. Wiatr, szczotka, woda. No, emeryturkę mam. Mąż emeryturkę ma.
2: Belgijską?
3: Tak.
2: A to
3: tak.
2: Rzeczywiście te emerytury są takie olbrzymie, że można tutaj...
3: Nie, tu emerytura choć 200, 250 euro, 500.
2: Aha, no bo też jak się tu nie pracowało całe życie, no to tak jest inaczej.
3: To niektórzy pracują, wie pan, po te 25 lat, nawet więcej i dostają 500. Jak małe są emerytury. Tylko, że nas grappa ratuje, bo nam dopłacają. No to my mamy tak ponad 1000 na osobę.
2: Emerytura 500, 1000 na osobę. Skąd pani przyjechała?
3: Oj, z Czarnobiałostocki, województwo podlaskie, proszę pana.
2: Tak, no sporo tutaj ludzi z Podlasia.
3: Dużo, Siemiatycze, Łomża.
2: A podobno połowa Siemiatycz tutaj mieszka.
3: Tak.
2: Całe autobusy podobno przyjeżdżały, tak słyszałem, rzeczywiście tak było?
3: To było na początku. Na początku. A teraz to ja wiem, no chyba ryzykanci przyjeżdżają.
2: A już to nie jest tak, że to już taka ziemia obiecana?
3: Nie, ja przyjechałam tutaj, to z frankiem jeszcze. Franeczek był dobra waluta, dobrze się żyło. Już przeszliśmy na euro, to już nie jest to. I ceny są takie same, większe jak w Polsce. A to trzeba dobrze, mieszkania nas wykańczają. 1200, 1300, zależy jaka dzielnica. U nas na Eterbeku to nawet 1700, przedpłot ma 2 pokoje.
2: A jak pani przyjeżdżała, to był który rok?
3: 2001. Wtedy było bardzo dobrze.
2: Czy co, było widać, że jak się przyjeżdżało z Polski, no to jednak był taki inny świat, tak?
3: No inny. No wie pan, jak jest w takiej miejscowości, to dla mnie Ameryka.
2: A Belgowie jak traktują Polaków?
3: Wie pan co? Polak jest Polakiem, Belg jest Belgiem. My jesteśmy dobrze, jak pracujemy, robimy. To tak. A oni takiego sentymentu to no nas większego chyba nie mają. Nie.
2: Patrzą tak trochę z góry, tak?
3: Tak. My tacy jesteśmy robole tutaj. Do pracy. Wie pan, jak to w tych firmach pracują, te kobiety mają te swoje zakłady pootwierane, to jeszcze w sumie. Bo jest dużo u nas tu na Eterbeku pootwierane.
2: Polskich firm?
3: Tak. Dużo sklepów, dużo jest polskich firm, które zatrudniają kobiety do sprzątania. Z tych firm budowlanych, z tych, to duże problemy są. I to Polak, Polakowie, jak ci się odwali taki numer, że trafisz na uczciwego, to dobrze. Ale jak trafisz na takiego, co nic nie umie, a panem jest, no to zrobi ci w takim bambuku, że naprawdę.
2: Polak Polaka.
3: No tylko.
5: Kiedyś to było, a teraz to już nie jest taki raj. Autobusy z Siemiatycz wciąż kursują, ale już tylko raz w tygodniu. W ogóle to ja chyba pojadę niedługo do tych Siemiaty, czy popytam na miejscu, czy warto było wracać, ale na razie Bruksela, młoda emigracja. Andrzej Rzeszotek, który do Belgii przyjechał z Warszawy 13 lat temu.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
6: To jest tak ładnie, czy tak, właśnie to zależy od dzielnic. Mogłem wymienić kilka takich gorszych dzielnic, na przykład Molenbeek, Anderlecht, tam jak pojedziesz, to na pewno spotkasz dużo więcej śmieci też na ulicy. Są dzielnice, na których nie chciałbym mieszkać, bo faktycznie ludzi, nazwijmy to spod ciemnej gwiazdy, na ulicy można spotkać dużo więcej, a w takiej dzielnicy, gdzie ja aktualnie mieszkam, uważam, że jest dużo spokojniej. Nie ma takiego napięcia, strachu wyjścia na ulicę, jak to niektórzy czasami to przedstawiają.
7: Co tam się dzieje, co oni grają?
6: Po prostu bóle jakoś, tak, rzuca się jedną taką małą kulkę i chodzi o to, żeby rzucić te metalowe kulki jak najbliżej tej małej.
7: Takie tam emocje
6: są. Bliżej,
7: krzyczą,
6: kto rzuci bliżej, tak. Skaczą. I oni mierzą, kłócą się, że ta jest milimetr tą, ta milimetr tamtą.
7: Emocje jak na grzybobraniu trochę.
6: Ale... Może tak, ale no...
7: Ale oni tutaj...
6: Bawią się, bardzo się bawią.
8: Dzień dobry, Artura Polane, Artura Polska.
6: Przyjechałem do Belgii 13 lat temu razem z rodzicami. Początkowo chciałem nauczyć się tylko języka i wrócić kiedyś do kraju. Na razie nie myślę o powrocie do Polski. Jest mi tu dobrze, mam żonę, dziecko. Pracuję na co dzień w markecie. Ogólnie dobrze mi się tu żyje.
7: Ile tu można zarobić w takim markecie, pracując na cały etat?
6: To się zaczyna tak około 2000, mówimy na rękę już.
7: Euro.
6: Euro, tak. Do tego dochodzą jeszcze nieraz takie czeki żywnościowe. To już rzędu 150-200 euro zależy, tak. Za mieszkanie, no to tak około 1000 wzwyż się płaci. Euro oczywiście.
7: Czyli połowa pensji na mieszkanie?
6: Można, tak, można powiedzieć,
7: ale
6: że
7: to w Polsce
6: już mówię z rachunkami. Jak są dwie osoby pracujące w takich codziennych zawodach, jak właśnie sklep, czy na przykład moja kobieta na sprzątaniu, to idzie z tego tak normalnie wyżyć, stać na wakacje. Dużą barierą jest język. Jeżeli ktoś tu wyjeżdża bez języka i bez możliwości nauczenia się go, jest ciężko. Z samym językiem angielskim sam wiem, że byłoby mi trudno znaleźć tutaj pracę. Trzeba jednak znać francuski, żeby się nauczyć francuskiego. Potrzeba trochę czasu. Mi to zajęło prawie 3 lata. Po prostu nie widzę się teraz jakoś w Polsce. Ciężko by mi się było tam odnaleźć. Posłuchałem, jakie są czynsze w Warszawie. No, porównuję Warszawę, czyli tak jak tutaj stolica Brukseli, oto Warszawa do stolicy, to wydaje mi się, że tutaj jednak trochę łatwiej się żyje. Też mam koleżankę w Polsce, która pracuje w sklepie. Wiem mniej więcej, jakie to są zarobki tam, jak ona ma w Warszawie. I za taką pensję wynajmiesz mieszkanie, no pół pensji przykładowo idzie na najem mieszkania, tak tam pójdzie jednak trochę więcej. Pójdzie tam może 3/4 tej pensji. Na pewno pod względem lekarzy jest to dużo lepiej. Jak idę do lekarza, miałem mieć operację, to on otworzył kalendarz i zapytał, kiedy pan chce mieć operację. Ja sobie palcem pokazałem tą datę, mi pasuje. Tego dnia miałem. W ciągu dosłownie miesiąca był ustalony termin, nie było problemu. W Polsce z tymi terminami u lekarzy wiadomo nieraz, jak jest niestety, a tutaj ubezpieczenie za lekarzy to wcale też nie jest jakieś bardzo drogie. Ja za swoją partnerę płacę 170 euro rocznie, za swoje leki płacę dosłownie kilka centów.
7: 800 plus dostajesz?
6: Tutaj się tego tak nie nazywa, ale tak, mamy rodzinne i te rodzinne jest w granicach tam 200-220 euro miesięcznie.
7: Gdzieś. Czyli w Belgii jest 900 plus.
6: Tak.
7: Ty masz obywatelstwo belgijskie?
6: Nie mam obywatelstwa belgijskiego. Początkowo jak przyjeżdżasz do Belgii, dostajesz kartę E, czyli étranger, czyli osoba spoza jakby kraju. Później możesz się starać o Etchonge Plus po 5 latach, możesz się starać o taką kartę, to już bardziej, jesteś uznawany bardziej jako Belg, bo możesz brać udział w wyborach na przykład i tak dalej.
7: I ty masz to?
6: Tak, E Plus mam, masz, ale nie mam obywatelstwa, ponieważ uznaję, że jest mi to niepotrzebne. Moje dziecko jest urodzone tutaj z Polakiem. Jeżeli kiedyś będzie chciało mieć obywatelstwo belgijskie, będzie mogło się o nie ubiegać.
5: Czyli nie jest tak źle w tej Brukseli, jak dwie osoby pracują, no to wtedy można godnie żyć. Podatki są wysokie. Teraz jeszcze raz Mateusz Kapica w sprawie tych podatków.
9: Jak to jest z tymi podatkami, jak to jest z zarobkami?
10: Pracownik, który zarabia 2000 brutto, a 3500 brutto, ma 1500 różnicy, ale na rękę dostaje może 200-300 euro więcej. Całą resztę zabiera państwo. Ten 50% próg to około 10 tysięcy się zaczyna. Euro.
9: Czyli to jest jakieś 200 tysięcy złotych?
10: Czyli całe nic.
9: Czyli co, większość ludzi po prostu zarabia między 2-3 tysiące euro?
10: Dokładnie, dokładnie, na rękę. Wielu polskich hudowlańców pracuje tutaj na jedynce, nie? Mają polską działalność, z tym oddelegowaniem do Belgii. Dzięki temu płacą w Polsce niższy podatek, niższy ZUS.
7: Czy to jest jeszcze dobre miejsce, to tak jak twoi rodzice tutaj przyjechali, wyemigrowali?
10: Nie.
7: Czy to jest dobre miejsce, żeby jeszcze wyjechać z Polski, przyjechać, zarabiać pieniądze?
10: Pokolenie naszych rodziców to miało, wydaje mi się, dużo łatwiej. Nasi rodzice wystarczyło, że pracowali w Belgii i mogli sobie na luzie, bez kredytów, jakiś dom wybudować, kupić działkę, budować dom bez problemu. No, a teraz jak się taki zwykły szary Kowalski, który przyjeżdża do Belgii i idzie pracować na budowie, na sprzątaniu lub coś w tym stylu, no to raczej on nie zarabia już od takich kokosów, więc nie, czynsze strasznie wzrosły. Czynsze szybciej wzrosły niż dochody, co nie? Zazwyczaj się wynajmuje. Na mieszkanie socjalne to się czeka po 10-15 lat nawet. No my kupiliśmy dom parę lat temu. Nam się dobrze żyje. My się tutaj wychowaliśmy, więc znamy język, więc się czujemy jak u siebie. Wielu Polaków mówi, że nie czują się jak u siebie, że czują się dyskryminowani.
7: No właśnie jak Belgowie, wiesz, traktują.
10: Zależy gdzie. Właśnie w Brukseli jest to multikulti, więc na rzecz się zobaczy. Im dalej w Brukseli, w tych mniejszych miasteczkach, no to jeszcze się patrzy, no że o Polak, o ten. U mnie w Brukseli, nawet jak jesteś Polakiem, mówi się, że jesteś Belgiem pochodzenia polskiego. A tam to już jest to rozróżnienie. Polak, Belg. Zmienił się typ imigranta. Polak w Belgii to już nie jest, nie wiem, jakiś biedak, jakiś pijak albo coś. Często są już wykwalifikowani pracownicy, którzy dali się poznać na rynku, zwłaszcza budowlanym, jako dobrzy pracownicy. No inaczej teraz patrzą Belgowie ogólnie. Zwłaszcza, że widzą, jak się Polska rozwinęła. Polska to już nie jest ten biedny kraj wschodniego bloku, tylko no bogatym krajem, nie? Który powoli przyścika te wszystkie zachodnie.
7: No, to wiesz, bardzo powoli, ale w dobrą stronę.
10: Dokładnie.
5: Sporo jest też Polaków w Brukseli, którzy no, przez lata osiągnęli tam sukces, pozakładali firmy. Polskich firm sprzątających jest dużo, budowlanych, ale są też i inne biznesy. Na przykład Hubert Rachden ma taką firmę reklamową, lokal w dobrej dzielnicy. Jak tam prowadzi się biznes?
11: Ja jestem ze Śląska, z Czechowic. Pamiętam, że moi koledzy po technikum, którzy poszli do pracy do jakichś tam zakładów, zarabiali wtedy między 1200 a 1600 zł na miesiąc.
7: A ty tutaj?
11: Ja tu potrafiłem mieć w 2-3 dni tyle wtedy.
7: Także 2002.
11: Tak, między 2002 a 2007. No i ja nie mieszkam już w Polsce ponad 20 lat. I wiem, że Polska wyewoluowała na przestrzeni tego czasu bardzo. I możliwości ludzi młodych w dzisiejszym czasie są o wiele większe, można powiedzieć, niż wtedy. Gdzieś bym jeszcze 5-6 lat temu posłyszał, że gdzieś tam w dzielnicy obok była jakaś strzelanina, no to bym się naprawdę poważnie zastanowił. A dzisiaj słyszę, że tam była strzelanina, tam gdzieś coś, tam kogoś gdzieś obkradli. No to człowiek to trochę taki się zobojętniony na to robi. Niedaleko tutaj był też jakiś napad z bronią w ręku i stracił życie właściciel tego sklepu. Byłem tam nawet ostatnio. Kurczę, wszędzie się tak na pewno gdzieś może zdarzyć, nie? No nie wiem, czy można to porównać do realiów życia w Polsce. No nie wydaje mi się, przynajmniej na razie. Nie wiem, czy to jest wpływ tego, że tu jest więcej ludzi.
6: Jakby... Ale nie masz czegoś takiego, no bo dzieci tu wychowujesz, tak jakby nie masz czegoś takiego, że gdzieś masz jakąś
11: nie, mam, obawy. Mam wewnętrznie jakiś stres, mam też córkę, no i wiadomo, ona ma 15 lat i też gdziekolwiek ona idzie, no to wiadomo, człowiek się zastanawia, denerwuje, w tyle głowy zawsze jest, że to bezpieczeństwo jest ważne.
7: Co ty w ogóle robisz? Co to jest za firma?
11: I otworzyłem taką firmę reklamową. Jeżeli ktoś otwiera firmę, potrzebuje wizytówki, ubrania robocze z nadrukiem, reklamę na samochód, baner na sklep, czy jakiś panel na sklep. Wydaje mi się, że biznes się prowadzi tak samo jak w Polsce. Trzeba kręcić się i szukać klientów. Koszty związane jakby z utrzymaniem pracowników, no to są praktycznie razy dwa w stosunku do ich wypłaty. Każda branża w Belgii ma jakby uregulowany system płacy minimalnej.
7: Ile w poligrafii?
11: W tego typu reklamie jest w okolicach 2200-2400 w stosunku do tego euro.
7: Z brutto, czy to jest na rękę?
11: Na rękę miesięcznie.
7: No to wciąż jednak sporo więcej niż w Polsce pewnie, nie?
11: Tak, tak. Z tym, że na przykład tutaj na tej dzielnicy, gdzie jesteśmy, cena wynajęcia mieszkania to jest w okolicach 1200-1800 euro miesięcznie.
7: To też więcej.
11: Więc jeżeli ktoś sam miałby pracować u mnie i tyle jestem mu w stanie zapłacić, no to będzie miał bardzo ciężko sam się utrzymać. To zapraszam chłopaki, zobaczycie mniej więcej, jak to mniej więcej u mnie tutaj wygląda. No to tu jest takie, można powiedzieć po francusku, takie atelier. Tutaj mamy prasę do wygrzewania nadruków, laminator, ploter, stanowiska komputerowe. Tutaj kolega Dimitr, on akurat reprezentant części wschodniej Polski tutaj. Rodzice tam z okolicy Białegostoku.
7: To urodziłem się w 98 i tak naprawdę całe życie już w Brukseli.
12: jeżeli Polskę znam tylko z wakacji.
13: Jak ci się tu żyje?
12: Normalnie tak. Znam tylko te życie i no spokojnie, no. Ja się tu urodziłem, czyli moi rodzice się tutaj nawet nie poznali. I ojciec tutaj otworzył działalność firmową, on pracował na, jak to się mówi, no na chantier, czyli że budowy na budowie, no otworzył firmę budowlaną.
13: Chantier,
12: tak. Pracuję tylko na pół etatu, więc nie mam, że tak powiem, pełnej stawki, ale mimo tego i tak mam dobre zarobki jak na pół etatu.
11: W zależności ile dni w miesiącu wypadnie, no to między 1100 a 1400, nie? Coś takiego.
13: 1400 euro. I co? I za to jakby, no to nie jest tak, że można się za to utrzymać jednak.
12: Jakby muszę sam wynajmować, płacić za jedzenie, za wszystkie szarże i za to wszystko, to mi się wydaje, że na dzisiejszych czasach absolutnie nie.
13: Czy z rodzicami mieszkasz
12: wciąż? Tak. Wciąż ile z rodzicami, bo jest plan taki, żeby rodzice zjechali do Polski, a ja tutaj może i zostanę. I...
11: Od jakiegoś czasu coraz więcej z ludźmi się raczej gada o... Że jest w miarę ciężko, że wszystko jest coraz droższe, że wszystko drożeje. Tak to po prostu wygląda, że walczymy, żeby to życie nasze jako tutaj, jako tako wyglądało, a często...
13: Jest tak jak kiedyś, że idzie to na luzie, tylko tak, jednak jest walka, tak?
11: Się to przekłada na to, że jednak jest ta walka od pierwszego do pierwszego i trzeba być zadowolonym, że są rachunki jakieś zapłacone, wypłaty pozapłacone, benzyna zatankowana, czynsz zapłacony, jest na jedzenie, idzie się do sklepu, kupuje się, bo się po prostu ma...
13: Kiedy wracasz do Polski?
12: Nie wiem, czy wracam. Nie znam życia na co dzień w Polsce. I lęk jednak jest, że mogę się nie odnaleźć, mogę wszystkiego nie zrozumieć, mogę się z wszystkimi jakby nie dogadać, czy nie mieć takiego samego jakby wizji na świat, czy nawet emigracji, czy tego wszystkiego, no.
13: Tak, ale w Polsce trochę inaczej patrzą
12: no,
13: na...
12: Jest zupełnie normalne, tak? No bo historie obydwu krajów są inne i jak ludzie z Polski mówią, bo tutaj żyjecie, tyle imigrantów, tego wszystkiego. No tak, ale ten kraj jest, że tak powiem, z tego stworzony i to jest kultura tego kraju i...
13: Rzeczywiście w Polsce ciągle to wywołuje takie emocje.
12: Czy jakieś strachy, czy jakieś lęki niepotrzebne tak naprawdę, gdzie ja od przedszkola nie patrzyłem czy na kolor skóry, czy na religię, czy na pochodzenie i tak
13: dalej. W Polsce jednak tak się to komentuje inaczej niż tutaj.
12: Inaczej
13: tak?
12: I że tak powiem inaczej i używa się innych argumentów. Z polskiej strony będzie takie, że przyjeżdżają, bo to i tamto. No tak, ale historia Belgii była taka, że jednak były kolonie belgijskie w Afryce, przyjmowano właśnie i z Maroka, i z Afryki, i z Polski. Dużo Polaków właśnie była emigracja w XIX wieku, żeby właśnie do eksploatacji kopalni węglowych. Tak naprawdę i Polacy, i Marokanie, i Kongolejczycy są tutaj od pokoleń, jak i nie dłużej. I to jest normalne, że nazywamy ich Belgów, że jesteśmy Belgami. Że tak powiem, mało znam rdzennych Belgów, co też jest paradoksem, ale no tak jest, że w Brukseli bynajmniej.
13: Trudno spotkać rdzennego Belga.
12: Trudno. Są tak, tylko tak jak mówię, jest taka mieszanka kulturowa, że nikt nawet na to już nie patrzy, tak? Bo po prostu no, człowiek jest człowiekiem i tyle.
5: No i to tyle dziś, prosto z Brukseli. Za tydzień kolejne, co ludzie powiedzą. No chyba do tych Siemiatycz pojadę. No i zobaczymy, posłuchamy, co tam ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
14: Reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: W ten weekend... W Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk?
19: pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
22: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
23: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
24: Reklama.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugim tego drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczeni monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych.

0: Węgrzech.
1: Dyrektor Łódzkiego Pogotowia Bogusław Tyka.
0: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
2: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
3: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
2: Mówi Oktawia Gorzyńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
4: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
5: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
6: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
2: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
7: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
8: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
9: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
2: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
10: Rodzice na pewno dumni.
11: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
12: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
13: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
14: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
15: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
14: Na pierwszym miejscu miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim

0: pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osyskał, dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: time.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
3: Skoro poszła już reklama, to nadeszła...
4: Nocna zmiana z Vox FM.
3: Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna poniedziałkowa noc, niezależnie czy w robocie jest Saigon, Bigos albo spalony schabowy, no to działamy sobie razem, niezależnie co teraz robimy, to gramy w rytmie hitów. I do walki jesteśmy zawsze gotowi. Marcinek, dzień dobry.

0: 10 minut po północy to Trips i Hello, a ja mówię Hello, co się stało? Dopiero co był weekend, a już proszę Państwa poniedziałek jest na horyzoncie. Naprawdę ten weekend minął mi bardzo szybko, nie wiem czy wam też, no bo te dni wiadomo, że się troszkę szybko mijają i potem trzeba kombinować, żeby w tej robocie jakoś się czuć. Mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, załogo. 609-869-869, pochwalcie się, gdzie jesteście, co robicie, no bo nasza lista obecności, która tradycyjnie ze mną tu jest, za chwilę będzie się wypełniać. Jest to fajna lista, tajna lista i taka trochę księga czarów pełna magii karkówki, czyli po prostu nasza lista obecności, w którą tradycyjnie się wpisujemy, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. No i tradycyjnie ja się na tą listę wpisuję jako pierwszy Marcinek, tutaj podpisuję elegancko, informując was, że no ja w ten weekend byłem sobie na rybkach, troszkę tam chciałem połowić na spinning, no ale no słabo wyszło, no tak jednego okonka złowiłem, tam próbowałem na jedną gumę, na drugą gumę, łowiliśmy sobie z łódki, ale nie do końca to poszło, może następnym razem się uda, ale wiadomo jak jest na rybach, tak? Nie chodzi tylko o to, żeby złowić jak największego okaza, ale chodzi o to, żeby rybka troszkę popływała.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: A u nas popływała bardzo. Także rybka pływa, lista obecności będzie, a ja wracam do roboty.

Luka Rossi odnalazł miłość, a Bartek odnalazł moje ryby. Hej Marcinek, w sobotę złapałem dużego szczupaka ponad 2 kg i tak samo z kolegą po niego popłynęliśmy. A nie widziałeś, Bartek, że tam było napisane rezerwacja dla Marcinka, proszę nie wyławiać? No dobra, niech tym razem ten szczupak będzie u ciebie. No bo ryby mają łączyć, a nie dzielić. A u nas limitu nie ma, czy to w postaci wędkarskiej, czy to w postaci listy obecności, więc proszę się wpisywać, 609-869-869. Już za chwilę będziemy weryfikować tą listę i sprawdzać, co tam u was słychać.

0: Aj, muzyka w rytmie hitów zawsze wywołuje w nas uczucie niezależności.
1: A Marcin powiedział.
0: A zwłaszcza kiedy nadchodzi lista obecności, no bo na tą listę się wpisujemy, a potem Marcinek wszystkie SMS-y czyta. Teraz nie uda mi się wszystkich, no bo spływa ich naprawdę bardzo dużo, ale spokojnie, w następnych wejściach temat będzie dopięty do ostatniego guzika. Jest z nami Tomek, fajny gość, który pozdrawia ze słonecznego Chicago. No to tam się wysmaruj jakimś SPF-em, żebyś się, bracie, nie spalił. Dobrej drogi i wszystkiego dobrego dla ciebie. Dzięki, że jesteś. Siema, właśnie jadę w grze Pendolino z Krakowa do Warszawy Wschodniej. A pewnie chodzi o tą gierkę maszyny, tam można sobie włączyć radio w tle. Bardzo fajnie, jeżeli masz jutro do szkoły, to się nie przyznawaj, że słuchałeś Vox FM, ale jeśli nie, no to graj sobie elegancko. Muzyka w rytmie hitu pomaga również w grach. Jest Roger i Diego, którzy się meldują. Fajnie, fajnie, że jesteście. Jest Maciek z Wesołej, który pozdrawia ochroniarzy i zawodowych kierowców. Ciekawy, kto dzisiaj będzie kłamał w zabawie, kto tu kłamie. No Maciek, chyba się domyślasz, kto. Ja nie będę tutaj zdradzał, ale wiadomo, jak jest z tym pewnym gagatkiem. Zostańcie z nami, aby zweryfikować, czy faktycznie tak będzie. Są pozdrowienia z piekarni. Cała ekipa zaprasza panie Marcinku na pączki. A kiedyś wpadnę, nie powiem kiedy, ale zobaczycie, że nadejdzie taki dzień, że wejdę i to ja, Marcinek, gdzie są te pączki, a wy robicie najlepsze. I o tym doskonale wiem i przekonuję się w każdej nocnej zmianie. Cześć Marcinek, jadę w deszczu. No to uważaj na siebie. Mam nadzieję, że wycieraczki chodzą, że elegancko w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. I widzisz, gdzie jedziesz. No bo jeśli nie, no to przypałowo może być. Ale ja wiem, że ty jesteś ogarnięty w tym temacie i nie będzie przypału. Jest Adam z mamą Zosią. Gorące pozdrowienia dla mamy i dla ciebie. Cześć Marcinku, ten weekend był pechowy. Najpierw w piątek rozwaliłem telefon, a dziś urwałem ramię od lewego pedała w rowerze. To napisał Szymon. No ale Szymon, mówiłem ci przecież, żebyś nie używał telefonu w trakcie jazdy nawet rowerem. No wiem, że nie używałeś, wiem, no. Spokojnie, Szymon, no. Przez nocki zarobisz, nowy telefon kupisz, a rower to wiesz, no. Jakoś też ci się uda naprawić. Jak coś, to łańcuch mam, pożyczę i sobie pojeździsz. Dalszy ciąg listy obecności za chwilę.

0: 41 minut po północy, taki mały ja, taka wielka lista obecności. Fajnie, że się zapełnia i fajnie, że uczestniczycie w tym razem ze mną. A to jest V2, czyli drugie odniesienie do waszych SMS-ów. Jest z nami Bartek. Dziś rano się przewróciłem o własny klucz, a po 3 godzinach mój synek przypomniał mi, gdzie leży głupia dwunastka. Pozdrawiam dla mojego synka Nikodema i żony Natalii. Ja wiem, Bartek, jak to jest. Ja też ten weekend zgubiłem klucz od akumulatora, w busie tam zmieniałem i nie wiedziałem, gdzie jest dyszka i potem kombinerkami to kombinowałem. Słabo ogólnie wyszło, trzeba pilnować narzędzi. Jest smyk. Witam, zatrzymałem się na stacji paliw w drodze na lotnisko poznajomego. Islandia pozdrawia, u nas jest dopiero 22:20. No to u was jest jeszcze weekend, no to fajnie, no to świętuj smyku ile możesz i mam nadzieję, że ze znajomym fajnie ten wypoczynek wyjdzie, jeśli na taki jedziecie. Jest Monika. Dzień dobry, dołączyłam lekko spóźniona, ale jestem. Spokojnie, Monika, nic się nie stało. Nocna zmiana się rozkręca i dołączyłaś w dobrym momencie, ale pamiętaj, od północy meldujemy się wszyscy. Jest Włodek z Lipinek Łużyckich. Marcinku, jestem obecny, szykuję się do pracy, czekam, aż herbata się zaparzy i słucham najlepszego radia. No to fajnie, to smacznej herbatki. Jeśli masz czajnik, który ma 200-400 watów, to powinno pójść bardzo szybko, tylko uważaj, żeby korki były w porządku i żeby nie wyrąbało nic, no bo taki czajniczek też potrafi sporo żreć. Jest Krzysiek z Wrocławia. Ja akurat, Marcinku, nie śpię, bo ktoś ludzi autobusem po nocy musi wozić. No to w takim razie dziękuję ci, Krzysiu, no bo co jak co, no to ja też jestem twoim pasażerem.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Tylko biletu nie mam. Ale może jakoś to załatwimy, wiadomo jak jest, no. Czasami trzeba pokombinować coś, a już za chwilę będziemy kombinować, bo okazuje się, że Miros nagrał specjalną piosenkę, w której udowadnia, że nie jest kłamcą. Zaraz je posłuchamy.

0: Armin van Buuren w
1: Voxe FM. Puszczaj to!
0: Ale co mam puścić?
1: No to moją piosenkę!
0: A no tak, zapomniałem!
2: Miros, moje kłamstwo to nieprawda! To przed nami.
1: Słuchajcie, to jest apel, bo mówicie, że ja tylko kłamię, tak?
3: No tak!
1: A to jest nieprawda i ta nuta to udowodni!

нигде не кламе. No panie Mirosiu, mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Po godzinie drugiej nasza zabawa wystartuje i wtedy się przekonamy, czy Miros dotrzyma obietnicy, czy jednak dalej będzie kłamał. Bądźcie z nami koniecznie, bo to już wydarzy się niedługo.

0: Witam, Boguś z Płocka, a ja nie śpię, bo wiozę paliwo na port lotniczy w Poznaniu, żeby ktoś mógł polecić na wczasy. Pozdrowienia dla prowadzącego. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie i dobrze, że masz paliwo w sobie. Działaj dalej.

0: Powerplay, Hana Hana. Muzyka w rytmie hitów jest to coś, co uwielbiamy, a po godzinie pierwszej będzie jej jeszcze więcej. Tymczasem na zegarze minęła godzina pierwsza, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Dajcie głośniej.
1: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
2: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
3: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
4: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
5: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
3: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złoto?
5: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
1: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
6: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
1: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
7: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
1: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu, była dodatkową presją.
8: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecz i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
1: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przyciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
9: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
1: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
10: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
1: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynowóz obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie, kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kojawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
12: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
1: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitor. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
13: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
14: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
13: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
15: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
13: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
1: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
16: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
17: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, tam na łabuda ratownik. Oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
16: Czyli można byłoby nawet operować.
17: Dokładnie.
16: Zasilanie niezależne.
18: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
19: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
16: Dyrektor łódzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
19: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
1: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
20: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa, właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki, też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane.

0: powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
1: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300, to jest chyba dużo.
2: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
3: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
4: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
5: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
6: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa? No wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
7: Rodzice na pewno dumni.
8: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
9: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
10: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
11: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
12: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
11: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.
13: Niby Tycia, a całkiem spora. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy będzie tyci chłodniej. Najzimniej w Zakopanem 9 stopni, a najcieplej w centrum i na zachodzie 13. Opady deszczu tej nocy nie są spodziewane, a w ciągu dnia wróci do nas lato. W całym kraju słonecznie, 21 stopni na południu, a 19 na północy. No czyli wygląda na to, że jeszcze grzejników nie trzeba odpalać, bo na to przyjdzie z pewnością czas, żeby je odpowietrzyć i tak dalej. Zwłaszcza przed sezonem grzewczym.
14: Nocna zmiana z Vox FM.
13: I nie ma w tym żadnego kłamstwa, no bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie robił nas konia w naszej zabawie, kto tu kłamie, właśnie w temacie grzejnikowym. Czy będzie to Marcin Marcinek, czy może jednak hydraulik Miros? O tym przekonamy się za chwilę. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

0: No włos mogę znaleźć, chyba że to są pakuły od grzejnika. No bo już za chwilę nasza zabawa, kto tu kłamie, wystartuje właśnie w temacie ogrzewania i zobaczymy, czy oszustem będzie Marcin Marcinek, a może jednak ten gościu, co niby grzejnik na złą wywiózł, ale jednak coś tam kombinował Miros. Przekonamy się za chwilę. Bo tego kłamcę musimy dorwać.
1: Having drinks, woke in silence. How am I gonna make a scene? Looking for a sign, she gives me eyelids. Now this ain't the place for me. I've been down roads like this before. Guess I probably should've used my sat nav. Know she gonna end up at my door. In my bed on the floor, her glad rags.

0: Playboys, fajna jest ta dziewczyna. Co nie kłamie?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc załogo, czas zweryfikować, kto tej nocy ściemnia na robocie w temacie ogrzewania. Z racji tego, że robi się chłodniej, to nie ma co przedłużać, tylko sprawdźmy, czy będzie to Marcin? Długie zasłony lub meble mogą zablokować nawet 20% ciepła, które generuje grzejnik. No chyba, że tej nocy to jednak Marcinek ściemnia. Termostat służy do automatycznego utrzymania stałej żądanej temperatury w danym urządzeniu. No chyba, że tej nocy to grzejnikowski mi rozkłamie.
2: Ja nie kłamię, tylko po prostu wiem, o co chodzi z grzejnikami, kiedy nie grzeją. No bo jeśli grzejnik przestanie grzać, to automatycznie nadaje się tylko do sypu. Tam nie ma co go odpowietrzać, nie ma co kombinować, od razu trzeba go wyrąbać i tyle z tego będzie. Wstawimy nowy i będzie git.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2 razy 8, 6, 9. W tym momencie zdejmuję co? Nie posłańca, nie narbańca, tylko kagańca. Dokładnie tak. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie grzejnikowym. Wiadomo, na dworze robi się troszkę chłodniej, więc trzeba ten temat ogarnąć. No i trzeba zweryfikować, czy pośród nas nie ma jakiegoś instalatora, który kłamie tutaj i ściemnia na robocie. Nie może tak być. 609-869-869. Czekam na was, żebyście trafili na otwartą linię. Można się na żywo do Marcinka dodzwonić i powiedzieć, kto tej nocy tym oszustem właśnie jest. Czy jest to Marcin, czy jest to Marcinek, a może jednak jest to Miros. Halo, halo, kto jest z nami? Halo, halo?
4: Siemano!
0: Siemano!
4: Z tej strony.
0: Cześć Michał, jak ci mija noc, bracie? Co robisz? Gdzie jesteś?
4: Wróciłem do pracy po miesiącu urlopu.
0: A no to miesiąc wypoczywałeś, bardzo dobrze, robotę trzeba robić. Michał, czy ty grzejniki u siebie na chacie ogarnąłeś?
4: Znaczy jeszcze nawet o tym nie myślałem, bo tam około 23 stopni cały czas w mieszkaniu jest temperatura.
0: No właśnie, a czy zweryfikowałeś, kto tej nocy jest grzejnikowskim oszustem?
4: Kurde, idąc ciągiem, to myślę, że Miros.
0: No, niestety tak, dokładnie tak. Miros znowu nas oszukał w tym temacie, bo myślał, że grzejnik weźmie i wywiezie nas złom i potem sobie zamontuje nowy. Tak się nie robi. Powiedz mi, Michale, kogo tej nocy pozdrawiamy w Vox FM?
4: Pozdrawiłbym moją symfonię Oktawię, która wziął skórkę. Wszystkich słuchaczy, no i ciebie wiadomo.
0: Dzięki wielkie w takim razie. A panie Mirosie, no niech pan się ogarnie, bo od tego wszystkiego pana po prostu przegrzało.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ja się boję, że kiedyś pan za te kłamstwa trafi w gips. I stan to przed nami w Vox FM. A zaraz potem będzie też najpiękniejsza. Gramy.

41 minut po godzinie pierwszy Dancehall Track w Vox FM. A ja z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy słuchają, a nie udzielają się SMS-owo. Pamiętam, kiedyś nie pracowałem w radiu, to sobie mówiłem: wyślę SMS-a i zapłacę to, za to nie wiadomo ile kasy. Spokojnie, to są zwykłe wiadomości SMS. W każdej chwili można się pochwalić, gdzie jesteśmy i co robimy. No bo jesteśmy najpiękniejszą załogą w eterze, bo łączy nas coś więcej niż tylko praca, ale przede wszystkim muzyka w rytmie hitów.

51 minut po godzinie pierwszej, a ja witam nowych członków naszej nocnej załogi. Jest Dawid, witam nocną zmianę i całe radio Vox FM. Jestem akurat w pracy. No ja Dawid też, więc działamy razem. I dołączył również Kacper. Właśnie wracam od swojej najpiękniejszej kobiety. Jadę prosto na dwutygodniową delegację. No to myślę, że jak Kacper wrócisz, no to weź jakiś taki fajny prezencik, możesz przywieźć, powiedzieć, to specjalnie dla ciebie przywiozłem, postarałem się i nawet w Vox FM o tym mówili. To jest też bardzo fajny argument. Argument muzyczny też przed nami, Mirage i Wiosna to teraz gramy, za chwilę Love to Go i będzie też z Colin Zenek Martyniuk, Love, czyli w temacie miłosnym pozostajemy. Słuchacie Vox FM.

58 minut po godzinie pierwszej to Love to Go w Vox FM. I na koniec jeszcze fajny SMS przyszedł. Płock nie śpi. Dokładnie tak, no. Marcinek też nie będzie spał, bo rano do następnej pracy. A tymczasem udanego tygodnia. Dzięki, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się w każdy poniedziałek od północy do drugiej w nocy. A łatwiej zapamiętać z niedzieli na poniedziałek. Marcinek, dzięki.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno okrzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, co to?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało